0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo. Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: poniedziałku do piątku od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
6: 3982 miejsca. Tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie. Wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie, natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia i teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
7: Co? Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
8: No, trochę to waży. Dobrze byłoby na tym.
9: Dziesiątkę chcesz?
10: Tak jest.
9: Dobra.
6: Dziękuję bardzo.
9: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
11: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
8: Kureczka, bo widać jak dla obrońcy.
9: Dla obrońcy.
8: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
12: Na pewno posłuży.
8: Dzięki.
13: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsce się znajdzie.
14: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
13: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
15: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
16: Jako dziecko chodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Oporowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
17: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
4: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
17: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy, 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Kruczej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświeżyć tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Kruczej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
4: Prace przy Oporowskiej.

0: ZUS-owskie, ile potrwają?
1: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować, w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
0: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
1: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone. One powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też to boisko będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
0: A w trakcie remontu?
1: W trakcie remontu tak to mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
0: Uspokaja pan też działkowców?
1: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Kruczej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
0: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
1: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gliskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe. Właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa. No to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie Kruczej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek, typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
0: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
1: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest kładzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ono będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, Bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem. I teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy jaki będzie tego finał. Ten balon i te cztery boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław i też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy tę pracę. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
2: Ile gmina zabezpieczyła na to?
1: 39 milionów, tak, na pełnowymiarowe boisko z szatniami, tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to no, 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak, jak to sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie i ja myślę, że to już naprawdę odciąży polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
0: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
3: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców. Wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny i podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe, trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało. Ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu nie na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
0: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław Remigiusz Jezierski.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Mina za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
6: Czas wolny we Wrocławiu.
5: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
7: Grzegorz Czekański, Tajne Komploty.
8: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
5: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz 5 organizujecie festiwal małych księgarni.
8: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
7: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest to taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem, nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
5: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
8: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
7: Samochodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie i zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc. A im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymięka, księgarze miażdżą AI i tu jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
5: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
7: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej. Księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat Przykuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
8: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy, no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
5: To powiedzmy, co przygotowaliście?
7: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w Centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Czy są to warsztaty z rzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra, kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów, czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
8: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędr na piersi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
4: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
7: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robi u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki o temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
8: W księgarni Tak czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę. Pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarń to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
5: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
8: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
6: Co słychać we Wrocławiu?
5: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
9: Kierowcy, przygotujcie się na remont ulicy Krzywoustego we Wrocławiu. Na odcinku od mostu na Widawie do Alei Poprzecznej na jezdni od strony Centrum Handlowego. Roboty ruszą w przyszłym tygodniu. Najbardziej uciążliwe będą prowadzone w godzinach nocnych i w weekend. Szerokość.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
6: Edukacja we Wrocławiu.
0: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
10: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego. opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, czy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w tej takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
0: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
11: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
0: Co to jest za sprzęt?
11: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego, bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
0: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
11: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
0: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
11: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
0: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
11: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
10: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
0: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
10: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, A z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka szczelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
6: Istotne dla Wrocławia.
0: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
12: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
0: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
13: Magdalena Wysowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
0: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
13: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
0: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
13: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęca na to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
14: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
13: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko dwa stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże, bardzo zainteresowanie młodzieży.
14: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
13: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych. Ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
0: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
6: Edukacja we Wrocławiu.
5: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
15: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są, i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest nieliczny już od jakiegoś czasu. Teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci. I to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny przedszkolny Uczniów Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że wymyślimy dzisiaj i zostanie to wdrożone, to tylko trzeba specjalistów. Do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice, i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach no był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Dzieci mają możliwość znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, no myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry, to nie jest tak, że każdy nauczyciel może takie, z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
5: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
15: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc no te statystyki, tak te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do dwunastki w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
5: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
15: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. Dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
5: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej, potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
15: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no to też już widzimy zmianę trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
5: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
15: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji połowę, blisko połowę środków.
5: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
15: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
5: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
15: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, na co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować, to było na zasadzie takiej umowy społecznej, szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
5: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
15: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No wynoszą zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przejść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy, mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się okaże z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
5: No takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
15: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych, bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej, także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną. Mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
5: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
6: Istotne dla Wrocławia.
5: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a

Od 7 do 10 stopni pokażą termometry dziś o poranku w naszym mieście. Później trochę cieplej i z każdą kolejną godziną temperatura będzie rosła aż do 20 stopni około godziny 15 i tak zostanie do 17. Wieczorem około 15 stopni. Dziś nad miastem sporo słońca, ale nie zabraknie też chmur, zwłaszcza od 11 do 16.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Łączymy się dzisiaj razem z wami od samego rana w tym wszystkim, co robicie. No i mamy oczywiście najwięcej energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej. Jest już siódma.

Alesso i Zara Larsson w Melo. E-Words. I tak podkręcamy tempo w środę rano. To już 13 minut po 7. Słuchajcie, no i mamy oczywiście do was bardzo konkretne pytanie dzisiaj. Czekamy na wasze głosówki. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Są takie teksty, no nie? No to jakie znacie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze fajne głosówki za te najlepsze, najciekawsze i najbardziej odjechane. Jest oczywiście super fajny Melo Merch do zgarnięcia. Uwaga, a o tym to jest głośno, bo dzisiaj w nocy opublikowano wyniki rankingu DJ Mag Top 100. To i już wiadomo, że zdecydowanym numerem jeden na świecie jest David Guetta. Zajmował tą najwyższą pozycję już kilka razy, także w 2025 roku pierwsze miejsce znów należy do niego. David Guetta w Melo Radio ze swoim najnowszym hitem. You and I, me and you.

0: on and on. Sub Focus w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Czekamy na głosówki. Wysyłajcie, wbijajcie na meloradio.pl. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Czekamy na wasze propozycje. Za chwilę pierwsze. A teraz, słuchajcie, zastanawialiście się może, co oznacza, że oglądacie często wasz ulubiony serial i wracacie do odcinków, które już widzieliście wcześniej i znacie bardzo dobrze? Okazuje się, że grupa badaczy postanowiła to bardzo dogłębnie, dokładnie sprawdzić. To trwało wiele miesięcy, słuchajcie. Oni tak oglądali te seriale, sprawdzali i wyszło im, że po prostu ludzie lubią oglądać rzeczy, które znają, lubią i dzięki temu czują, że ta ekipa w tym serialu to też jest ich ekipa. Zaskakujący wniosek, nie?
1: No dla mnie tak, bo ja nie lubię właśnie tak oglądać ponownie czegoś, co już widziałem.
0: A ja myślę, że to jest genialne. To jest genialne, na jaki pomysł oni wpadli. Dzięki takim badaniom przez wiele miesięcy mogli sobie siedzieć i spokojnie oglądać seriale. Też bym chciał więcej. Fukaj i Liwka w Melo już teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Podkręcamy tempo w Meloradio Ebenezer Bizu. All of my love. No dobra, słuchajcie, to dawajcie te teksty, no dawajcie te głosówki. Po jakim tekście nagle zawsze robi się cicho w pokoju? Sporo waszych propozycji, to od tekstówek zaczynajmy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, przyszedł. Ej, słyszałem to. Albo na przykład, ale wiecie, że tu jest monitoring? Albo, dobra, to teraz powiem wam, co o was myślę. No, albo ewentualnie...
1: Kochanie, trzeba wyjąć naczynia ze zmywarki.
0: O tak, czasami po tym robi się cicho. Czekamy na głosówki.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
4: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
5: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
4: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
5: To prawda.
3: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Wygenerowano z AI.

0: masz. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Galantis, No Money w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 17:08. No i dzisiaj oczywiście pytanie aktualne do was. Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Sporo waszych propozycji. No to po jakim?
1: Mamo, jestem w ciąży.
0: O.
2: Gdzie jest pilot?
0: A no tak, tak.
2: Po jakim zdaniu? Ja myślę, że znowu zawetował ustawę.
0: O, to po tym to czasami się głośno robi, uwaga.
3: Mamo, tato, to jest mój chłopak.
0: Okej. Okay.
4: No nie mów, że zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu.
0: Nie. Nie. Ups. No to po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza?
1: Muszę wam się do czegoś przyznać.
0: Albo?
5: Zachowujesz się jak własna matka.
0: Ryzykowne.
6: Ostro.
0: No i jeszcze jedna propozycja.
7: Po jakim słowie zapada cisza?
0: No.
7: Shit, mąż wrócił.

0: James Hype i Confession, jedna z propozycji do 30 Meloradia. To najlepszy trop nowych hitów. Mamy go dla was w Meloradiu. A 30 mamy w piątek po 18. Pychu czeka na wasze głosy. Głosujcie na meloradio.pl. Marcin czeka, bo newsy będą za chwilę.
1: Tak, a on nie czekał, tylko się pożegnał, bo to będzie o takim piłkarzu bardzo znanym.
0: Już za 8 minut 8 w Meloradio.
2: A już o 8 zagramy.
0: How does it feel, Dub Dogs? Za chwilę też o tym, jakie wyniki termometry dzisiaj pokażą.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
11: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w Twojej okolicy.
10: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
11: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska Twój głos.
10: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVita. Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
7: torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup jeden, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na

i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After One.pl.

0: Melo Radio Wrocław. Trafik.
1: Przez najbliższy miesiąc kierowców czekają duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przed węzłem północ na jezdni w kierunku Kudowy przejezdny jest tylko jeden pas z powodu awarii dylatacji. Dlatego jadąc od strony Oleśnicy codziennie zatrzymujecie się w korku. Dziś i jutro możemy liczyć na temperatury sięgające 20 stopni w naszym mieście. Od piątku chłodniej, maksymalnie do 15, ale to ochłodzenie nie będzie dotyczyło poranków, tutaj nadal poniżej 10 stopni. Nic się nie zmieni. Jutro nad naszym miastem jeszcze więcej chmur niż dziś, a w sobotę może przed południem pokropić.
2: Jest prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Po pożarze szpital imienia Rydygiera w Krakowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. Nikomu nic się nie stało, ale całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes placówki Artur Asztabski.
4: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
3: Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A wam ten występ w środę idzie idealnie. Rozgrywamy dzisiaj od rana środę, jest już 8:00. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już w Melo Radio gramy. Waldek Derwak, siemano, hej.

0: Charles. I Call My Name w Melo Radio. No i jak tam oceniacie środę? Jest dobrze, bardzo dobrze, czy na razie tylko nieźle?
1: No u mnie jest fajnie, bo świeci mi słońce. Co prawda siedzę do niego tyłem, ale coś tam kątem oka widzę, ale nie wiem którego oka.
0: Ty weź się obróć od czasu do czasu, 12 minut po 8, to my wam za chwilę powiemy, co można robić codziennie. Niby tego samego, a jednak trochę inaczej. Być z tego całkiem zadowolonym, a później po roku powiedzieć sobie, ale zmalowałam.

0: tak, to my lubimy wam lato przedłużać. Bryska w Meloradiu, podkręcamy tempo 17 minut po godzinie 8, a są tacy, którzy to lubią, zanim skosztować jedzenia, to najpierw zrobić mu zdjęcie. Ale wcale, że nie wszyscy wyciągają od razu telefon komórkowy. Na przykład pewna pani to przez rok rysowała wszystko to, co zjadła. No, dobrze słyszycie, przez cały rok bardzo dokładnie rysowała każdy posiłek, który codziennie zjadała. No i dzięki temu tak po roku powstało dzieło, które ma aż około 66 metrów długości, bo to wszystko tak w całość zostało posklejane na tym rysunku.
1: Tak?
0: Tak, jest wszystko to, co zjadła przez ten czas. No, wiadomo, że łatwiej sobie galerię w telefonie tak poprzeklikiwać i poprzesuwać i gdybyście tak przez rok fotografowali wszystko, co jecie, to czego byłoby tam najwięcej? Kanapek, pizzy, czy może schabowych, co?
1: No ja się właśnie zastanawiam, czy ona co chwilę jadła co innego, bo ja na przykład jem codziennie prawie to samo, więc to byłby monotonny rysunek.
0: Za dużo nie miałbyś tam do wymyślania. Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. No to teraz Beauty and the Beast w Melo. 18 minut po godzinie 8.

0: Sylwa Bampa on tonight w Meloradiu. To, czego wam potrzeba, czyli dużo energetycznej muzy. Jak zawsze na to możecie liczyć w Meloradiu codziennie u nas. Już prawie w pół do dziewiątej, 8:28 na zegarach. No i dzisiaj mamy, uwaga, dzień efektywności energetycznej, ale wy przecież dzień efektywności z pełną energią to macie codziennie. Ja to wiem najlepiej. Na dzień wanny to możecie sobie wieczorem ewentualnie urządzić. Dua Lipa już za chwilę, będzie też Thomas Gray w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Muzyka i głos.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Carla Fernandez. Co jeśli? A co jeśli wy macie wydatki, ale nie macie kasy? No spokojnie, coś poradzimy na to, bo przecież my mamy szybką kasę dla was. 200 dzisiaj do zgarnięcia na realizację jakiegoś fajnego planu, fajnego pomysłu. Jakie plany i jakie pomysły chodzą wam po głowie? Dajcie znać koniecznie, czekamy na was na meloradio.pl. Tam można wrzucać swoje pomysły, można dołączyć do tej zabawy, wysłać swoje zgłoszenie, no i czekać na telefon i na kasę od nas. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak już do was się dodzwonimy, no to kasa wpadnie wam od razu. Będziecie mieli szansę zrealizować ten pomysł dosłownie po chwili, więc nie czekajcie, tylko wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy my na wasze mega fajne, odjechane pomysły. 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie.

0: najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Bardzo dobrze znane dźwięki z numeru sprzed lat, wzięte do tej nowości Sexy Magic, Kate Real i Paco Amoroso w Melo Radio. Już za 9 minut będzie 9. Jest Marcin, a to oznacza, że będą newsy już za chwilę.
1: A w nich dowiecie się, który z krajów nie wystartuje w Eurowizji w przyszłym roku. I to nie będzie Polska.
0: Posłuchajcie, już za chwilę w Melo Radio będzie też prognoza pogody.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ili Oaks, Il Lavinia i Reasons też będzie. I tak podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej.
10: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
13: Muzyka i głos.

Zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: są zmiany na ulicy Bożego Cioła w centrum Wrocławia. Ruch został przerzucony z prawego na lewy pas. Trwa tam budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bożego Cioła i widok z włączeniem w Świdnicką i przeprowadzeniem przez Plac Teatralny aż do ulicy Kazimierza Wielkiego. Na prognozę dla Wrocławia do końca tygodnia i znowu nie widzę tego deszczu. On się tak pojawia i znika. Jutro ma być jeszcze więcej chmur niż dziś, ale bez deszczu. W piątek sporo słońca, a w sobotę znowu pochmurnie i znowu bez deszczu. W niedzielę wróci słońce. Od piątku we Wrocławiu się ochłodzi, maksymalnie do 15 stopni.
1: Jest prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Pięciu menedżerów Orlenu z zarzutami to byli obecni pracownicy paliwowej spółki. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych, mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa.
2: Wśród zatrzymanych ma być były wiceprezes Orlenu Michał R. Wojskowe samoloty na wschodzie wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czeska telewizja nie weźmie udziału w Eurowizji 2027. To z powodu cięć budżetowych. A piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zostaną rozegrane w Serbii i Albanii.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zegarach już 9:00. Energetycznej muzy w tej godzinie na pewno wam nie zabraknie. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i gdy inni gadają...

Belo Radio. Podobno najdziwniejsze rzeczy w pracy na przykład zazwyczaj dzieją się w środę. Czemu tak jest? Nie pytajcie, nie wiem, ale tak sobie myślę, że jak ktoś na przykład zaspał tak naprawdę mocno, 10 minut po 9 jest, no to u niego naprawdę musi się sporo zadziać już teraz. A teraz u nas się zadzieje, Livka będzie i poza tobą nic, 11 minut po 9 w Melo.

0: Asha i More, on to potrafi. Podkręcamy tempo w Melo Radio. W różnych rzeczach można być bardzo dobrym, a nawet najlepszym. I w niektórych to można też przy okazji być najgłośniejszym. Słuchajcie, jeden Australijczyk wykrzyczał słowo teraz, czyli po angielsku now. I zrobił to naprawdę głośno. Jak zmierzyli mu głośność, to wyszło, że było tam ponad 122 decybele. Totalnie rozwalił ten system i oficjalnie ustanowił nowy rekord.
1: On pewnie pracował w jakiejś knajpie i krzyczał: numer 44, proszę!
0: Nie wiem, tego nie wiem, ale słuchajcie, jest lepsza rzecz. Poprzedni rekord, i to wiem, należał do nauczycielki z Belfastu, która, i to jest mega ciekawy szczegół, ustanowiła go krzycząc silence! Czyli co? Przez ponad 30 lat najgłośniejszym słowem świata było słowo cisza!

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Jest środa i ja wiem, że wy dzisiaj macie taki dzień, że nie macie czasu się nudzić. Felix Jan, Jasmine Thompson pojawią się u nas już za chwilę. No i Neptunika też będzie z super numerem What If w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
4: Mhm.
3: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Po reklamie.

0: i Benny Benazi. Beautiful People. Pięknie zabrzmiało. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, na Węgrzech, tak jak i u nas, od pewnego czasu funkcjonuje system kaucyjny za plastikowe butelki. W wielu miastach u nich pojawił się jednak spory problem. Ludzie skarżą się na gangi zbieraczy.
1: O ja.
0: Takie grupy, no, zjeżdżają z samego rana do miasta, dosłownie czyszczą wszystkie miejskie kosze z butelek. No,
1: fajnie.
0: No, fajnie, nie fajnie. Właśnie problem w tym, że tak czyszcząc, to robią jednak spory bałagan, rozwalając pozostałe śmieci.
1: Aha.
0: Skąd to znacie? Ja to wiem, nie? U was w firmie też. Ktoś tam z samego rana wpadnie, zrobi zamieszanie i później wy cały dzień musicie to sprzątać.
1: No cały Waldek.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Najlepsze dawna hitów Melo, Let Me Forget, Silarin, Nato, Adi, siema.
1: No siemanko, mam do was pytanie, czy chcielibyście usłyszeć coś bardzo suchego z rana?
2: Tak, zawsze. Bardzo proszę.
1: Dobra. Dawaj. Czy wiecie, jak jest Janusz po angielsku? I-knife.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, modelki włodarskiej, lubię cię jak lato. Przepraszam, naprawdę, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Obiecuję, że będzie podobnie do godziny 14:00, jakby coś.
2: To było nie tylko suche, ale też ostre.
1: No i fajnie.

0: Gań szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

PKP Wrocław wyłączyło z użytku przystanek Bastion Sakwowy na ulicy Piotra Skargi. Autobusy jadące w kierunku dworca głównego zatrzymują się na ulicy Kołłątaja w Zatoce za skrzyżowaniem z Podwalem. Zmiany będą obowiązywały do odwołania, więc czekają Was spacery.

0: Dziś nad miastem będziemy mieli momentami więcej chmur, a za chwilę więcej słońca. Po południu może też pojawić się umiarkowany wiatr. I co ciekawe, niektóre prognozy mówią o tym, że może z tych chmur, które przywieje wiatr, delikatnie pokropić. Ale jakoś specjalnie bym się tym nie przejmował. Dziś maksymalnie na termometrach 20 stopni. Tyle będzie oczywiście po południu.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. 8,7 punkta na 10. Tak wrocławianie oceniają jakość życia w mieście. To jeden z wyników wrocławskiej diagnozy społecznej, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
2: Cały raport, czyli wrocławska diagnoza społeczna 2026, to 600 stron tekstu, wykresów badań.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali mieszkańców, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. A Urząd Miejski odpowiada mieszkańcom w sprawie budowy szkoły przy ulicy Smardzowskiej. Prywatny inwestor dostał pozwolenie na budowę, bo od wielu lat ten teren był przeznaczony m.in. na taką funkcję. Jednocześnie miasto nadal planuje budowę szkoły przy ulicy Lutosławskiego. Tymczasem ponad 2000 nowych studentów rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, najwięcej na Wydziale Lekarskim. Za godzinę powiem o wyroku dla wrocławskiej radczyni prawnej za podpalenie.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sąd w Płocku po raz pierwszy zajmie się dziś głośną sprawą Bartosza G. Jest podejrzany o morderstwo 16-letniej Mai z Mławy. W chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Grozi mu do 30 lat więzienia. To Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Tak według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa prawie 65% Polaków. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju w Pekinie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Trener polskich piłkarzy zostaje, przynajmniej na razie. Jan Urban ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku. Decyzja zapadnie po spotkaniach z Rumunią i Szwecją, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.
5: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
4: Ale wiele wskazuje na to, że to ostatnia szansa.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Jak ten czas pędzi, 10 na zegarach, siemanko, mam środę. Powiem wam tak, zrobiłem sobie 2 dni wolnego, nawet trochę odpocząłem, ale też się bardzo zmęczyłem.
4: Widzisz, czas pędzi, a mój mózg się zatrzymał.
3: A ja jestem Adi, zapraszam do 14.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Meloradiu, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj 7 dzień października, dzień wanny, i tak sobie pomyślałem, przeprowadźmy debatę. Co jest lepsze, wanna czy prysznic? Spróbujmy to rozstrzygnąć, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Oczywiście sugerując się danym wyborem, czekam też na argumentację. No ja na przykład wolę prysznic, ale to dlatego, że wydaje mi się trochę bardziej praktyczny, może trochę szybszy. A jak będzie z wami? Wbijajcie na meloradio.pl, bo tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Czekam na głosówki, wanna czy prysznic? Hey!

0: Joel Corey, Hanna Boleni, Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 26 minut po 10. Wanna czy prysznic? Decydujecie. Mam głosówkę z WhatsAppa Meloradia. Piotrulia.
1: Zdecydowanie jedno i drugie. Nie ma to jak odświeżająca kąpiel. Ogólnie się odświeżyć. Mi jodzio.
0: Znaczy, generalnie warto się myć jakby. No to ja się zgadzam z tym w 100%. A co wolicie? Wanna czy prysznic? Dzisiaj jest dzień wanny, a ja próbuję rozstrzygnąć, co wolą Polacy bardziej. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze, no, obiecuję, że będzie grubo, bo pojawi się Martin Garrix, Bebe Rexha i In the Name of Love.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Verso w Tripsi nad wodę w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I w sumie trochę w temacie, bo dzisiaj dzień wanny i pytam, co wolicie, wanna czy prysznic? Dajecie znać na WhatsAppie. No, WhatsApp Melo Radia i tam Karola, hejka.
1: Cześć. Ja kiedyś miałam wannę. Doszłam potem do wniosku, że wolę mieć prysznic. Więc zrobiłam sobie prysznic. Po jakimś czasie chciałam mieć z powrotem wannę. A teraz mam znowu prysznic.
0: Karola, koniecznie proszę dać znać, co będzie w przyszłym tygodniu. Będziemy czekać. Seba?
2: Ja to wolę najbardziej taki lodowaty prysznic, bo to jest taki reset układu nerwowego. No kąpiele też, tylko że z kąpielami jest ten problem, że na przykład kupuję żel pod prysznic, a żelu pod wannę nigdzie nie idzie dostać. Ja nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Melo Radio.
0: Pozdrawiam. Żel pod wannę to jest coś, na co czekam. I czekam też na wasze kolejne głosówki. Co wolicie, wanna czy prysznicy? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

0: Offenbach, Star Sailor i 4 to the Floor w Meloradiu, 9 minut do godziny 11. Mamy środę. To jest taki mały piątek. Powiedziałbym, że taki L-piąteczek niemalże prawie idealny. Idzie też Marcin. Krzykniesz co w newsach? Na spokojnie. Czekaj, mikrofon.
1: Tak, właśnie. Będzie między innymi o rynku nowych samochodów.
0: Dobra, fajnie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Mój ojciec ostatnio powiedział, fajny ten Alan Walker. Zagramy go o 11.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
11: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
10: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
11: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
10: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
6: Od 20 do maksymalnie 22 stopni pokażą dziś termometry w naszym mieście. Tyle będzie po południu i wtedy też nad miastem trochę słońca, trochę chmur, tak na zmianę. Raz więcej tego, a raz więcej tego. Dziś w kalendarzu mamy też dzień wanny, ale tak sobie myślę, że mało kto już w domu ma wannę, więc po prostu postawmy dziś na relaks. A jutro bardzo podobna pogoda.
4: To są newsy Meloradia Wrocław.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Na karę grzywny skazał wrocławski sąd 84-letnią radczynię prawną oskarżoną o serię podpaleń wiat śmietnikowych. Maria P. nie przyznała się do winy. Jej zdaniem została oskarżona, bo przyglądała się sposobowi zarządzania spółdzielni mieszkaniowej. Wyrok 6,5 roku więzienia z kolei usłyszała Kamila L. z Kłodzka za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze przestępstw seksualnych. Ale prokuratura domaga się wyższej kary. 30 listopada ma ruszyć proces apelacyjny. Jeszcze raz samorząd województwa ogłasza nabór do programu budowy strzelnic laserowych w szkołach. Bo po pierwszym postępowaniu w puli zostało blisko 1,5 miliona złotych. Strzelnica powstanie m.in. w 11 liceum we Wrocławiu, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Wesołowska-Rajnda.
7: Cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne.
6: Szkoła dostała 80 tysięcy złotych na zakup strzelnicy. Jak wrocławianie oceniają swoje miasto? O tym powiem za godzinę.
8: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Niskie płace, przeciążenie, stres i nepotyzm, na to narzekają polscy urzędnicy, a pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość, maszynista pociągu też. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
10: Dane przekazało ponad 100 przewoźników, wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
9: Przewoźnicy nie będą karani, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki. Rynek nowych samochodów w Polsce rośnie. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o prawie 1/4 więcej niż w sierpniu, pisze Puls Biznesu. Cristiano Ronaldo gotowy jest do dalszej gry w reprezentacji Portugalii. W ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom.
11: No i bardzo dobrze, fajnie, że w końcu dojrzał.
9: Ale nadal...
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Ale nadal Cristiano mówi, że winny jest trener tej całej sytuacji, że go obraził i w ogóle nie.
11: Ja powiem tak, nie wiem, ale Cristiano ego też ma niezłe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem Adi, do 14 zapraszam.

Two Colors i Prima Donna w Meloradiu, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Ta piosenka, jak dobrze wiecie, czeka na was i czeka dokładnie na wasze głosy w ramach 30 Meloradia. Możecie zagłosować na meloradio.pl, dzięki temu być może ten numer zgarnie to, co najważniejsze, czyli solidne, soczyste zwycięstwo, ale to wszystko, tak jak mówiłem, zależy od was. Meloradio.pl, tam wbijajcie. A ja w międzyczasie gram dla was numery, które dobrze się kojarzą, dobrze na pewno je wspominacie, no i to, co najważniejsze, to one bardzo, ale to bardzo fajnie rezonują z tym słońcem, które się pokazało. Ja wiem, że to nie jest jeszcze wakacyjnie. Znaczy już wakacyjnie, a bardziej jesiennie. No ale jednak, nadal słoneczny. Nicki Minaj i Starships, na pewno pamiętacie.

0: Robin Schulz, What a Mati, Take It Slow w Melo Radio. 27 minut po 11, tak podkręcamy tempo, ale też właśnie dzięki tej nutce mogliśmy na chwilę zwolnić i to też było naprawdę super. Cytując mema, i to też jest jakby okej. A w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, by trochę powspominać. Morandi Angels, no na pewno kojarzycie, już niedługo będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

No tych dwóch gości to mam wrażenie, że nie da się nie kochać, no bo to są prawdziwe zdolniachy muzyczne. Czyli Calvin Harris, Rag & Bone Man i ich wspólne dzieło, czyli Lovers in a Past Life. I był też gong. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, czyli trafiliście najlepiej na świecie. Taka najlepsza informacja, myślę, która poprawi humor, to kasa. Nie oszukujmy się, pieniądze dają trochę uśmiechu. I wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. I jedyne, co powinniście zrobić, co jest mega proste, to wejście na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napisać, na co byście to wydali. W zasadzie później to tylko zaczekać, ale jedno ważne. Jak już się zgłosicie, miejcie włączony dźwięk w telefonie, no bo będziemy do was dzwonić. Meloradio.pl, tam was wysyłam.

0: podczas festiwali będzie brzmiało pięknie. Gnarly i Wasted, 10 minut do godziny 12. Słuchajcie, Meloradia, cały czas podkręcamy tempo. No i nie jestem sam, bo Marcin Sikora właśnie dołączył. Siemano.
1: No, elo w melo. Powiem ci, że wyobraź sobie taką sytuację. Masz 14 lat i ścigasz się w rajdach międzynarodowych.
0: Ależ to.
1: Marzenie?
0: No totalnie.
1: To mamy takiego Polaka.
0: Mamy taki... O,
1: tak.
0: Dobra, to ja chcę ten news.
2: A już o 12 zagramy.
0: Będzie Another I Talk To You w Meloradiu. Stary, ja marzyłem całe życie. Znaczy, nadal marzę, żeby wziąć udział w czymś
1: takim. No to dajesz, no.
0: Dobra, dobra, posłuchamy o tym w newsach.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
2: Jutro w naszym mieście będziemy jeszcze mogli się cieszyć ciepłą jesienią. 22 stopnie pokażą maksymalnie termometry, o poranku będzie 9 stopni. A na niebie więcej chmur niż słońca. W piątek wróci słońce, ale przyjdzie ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie 15 stopni i tak zostanie do końca tygodnia. W sobotę też zrobi się pochmurnie, ale poza tym do niedzieli ładnie.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Mówi Tomasz Sikora z magistratu.
3: 8,7 na 10 to ocena życia w mieście, 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, 73,5% gospodarstw bez istotnych problemów technicznych czy głos młodych. Prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
2: Naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. Dla części mieszkańców wpływ na ocenę miasta miał z pewnością stan dróg, a w przyszłym tygodniu mają ruszyć roboty na ulicy Krzywoustego. Remont przejdzie jezdnia od strony Galerii Handlowej na odcinku od mostu na Widawie do skrzyżowania z Aleją Poprzeczną. Na koniec sport. Koszykarze Śląska Wrocław odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Pucharze Europy. Pokonali zespół z Trydentu 94-81.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Skazana na śmierć Krista Pike odzyskała przytomność, to niemal tydzień po nieudanym wykonaniu kary w USA. Dunaj w Bratysławie na najniższym historycznym poziomie. Średni dzienny przepływ wody w rzece w stolicy Słowacji wyniósł ostatnio niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę. To najmniej od 1900 roku. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. 14-letni kierowca rajdowy z Polski wypływa na szerokie wody. Bruno Gryc na co dzień ściga się w państwach nadbałtyckich. Teraz wystartuje w amerykańskim Lake Superior Rally, jednej z najbardziej znaczących imprez w USA.
6: Będzie tam dużo liści jesiennych, szybkie, szerokie odcinki, dużo drzew po obu stronach.
5: Rajd startuje w piątek wieczorem naszego czasu.
4: Szerokości, chłopie, trzymamy za ciebie mocno kciuki.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Na zegarach 12, siemanko, mamy środę, mały piątek, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy od Talk to You, Another i 54 Ultra. I do tego chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Za chwilę pogadamy o DJ Mag. No, tak się z liczebnikami po angielsku dobrze nauczyłem, że aż nie potrafię powiedzieć przez chwilę. A Marcin idzie już do domu chyba, nie?
5: No, tak jakby.
4: No to gratuluję i troszkę nawet zazdraszczam.
5: Ja zazdroszczę, że później wstałeś.
4: No to prawda akurat. Dobra, gramy. Axwell Bone, Whatever There's You, on też będzie, także koniecznie zostańcie z Melo.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Melo Radio, 15 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i zaglądamy na kolejne zestawienie DJ Mag. No i dzieje się tutaj naprawdę dużo, no bo na miejscu drugim przed momentem grający w Melo Radio Martin Garrix. No nie ma się tutaj co dziwić. Facet przepięknie sobie radzi muzycznie i zaskakuje nas to trochę nowościami, które zostają na dłużej i tutaj no nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No facet jest chodzącą sigmą, no ale też pozostaje miejsce pierwsze i tutaj też odnoszę wrażenie, że chyba nie powinno być żadnego zaskoczenia, żadnego zdziwienia. No bo na miejscu pierwszym DJ Mag ukazał się po raz szósty David Guetta. A ja zagram dla was specjalnie When Love Takes Over w ramach przypomnienia.

0: Lost Frequencies. Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 28 minut po 12. No tak mi się podoba ta nuta, że po prostu nie mogę się od niej uwolnić. Nie chcę się od niej uwalniać, jest po prostu przegenialna. Panie Frequencies, więcej takich poprosimy, bo naprawdę to się panu udało. W tej godzinie jeszcze Eli Aux, Lawina i Reasons. No ale będzie też pan od Prismatic, czyli Tiesto i Who Wants to Be Alone. No oczywiście, że z Dani Furtado. To wszystko do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Po reklamie.

A no właśnie, panowie, czasem trzeba się trochę postarać. Natalia Nykiel, bądź dłużej, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio i sprawdzam, co tam słychać u Natalii. Widzę, że bardzo dużo pracy to po pierwsze, ale nie bez powodu, no bo słuchajcie, 9 października w piątek szykuje się coś ważnego. Jakiś nowy materiał, jakieś nowości. Widzę tutaj, że faktycznie już można sobie nawet zapisać w apkach streamingowych. Ale co więcej, oprócz samej premiery, no to widzę, że Natalia też rozważa live'a na TikToku tuż przed samą premierą, żeby przeżywać to wszystko razem z wami. No, piątek szykuje się bardzo ciekawie. Trzymamy kciuki, Natalia, za ciebie. A tymczasem Eli Yonks i Lavinia Reasons, czyli numer, na który możecie głosować w ramach 30 Melo Radia.

0: Silva Pumpa on Tonight i 8 minut do 13. Podkręcamy tempo w środę, mały piątek. Nie wiem jak wy, ja to się szczerze mówiąc trochę jaram. No i jaram się też dlatego, bo właśnie Ula Harciarek do mnie przyszła. Siema.
1: No, cześć, cześć. No i będą newsy w związku z tym, a w newsach o smartfonach.
0: Oho,
1: i
0: dobra.
1: O tym, że coraz częściej dostają je najmniejsze dzieci, widziałeś?
0: Nie wiedziałem, ale nie wiem, czy to do końca tak dobrze. Ale ja już w sumie jestem boomerem, więc no.
2: A już o 13 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ciekawe, czy Tom Cruise jako Maverick słuchał tego numeru i ciekawe, czy mu się podobało. Ja to zagram punktualnie o 13.

0: Pytaj ją, na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
1: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
2: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
1: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: Por

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia. Ula Herciarek z nami. Sprawdzamy, co nowego.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Rannych jest 7 osób, 2 poważnie. Francuz Enrique Gaon i Japończyk Kenzo Soai laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycie pozwoliły zoptymalizować na przykład produkcję leków. Budujemy coraz więcej mieszkań, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
2: Najwięcej mieszkań oddano do użytku na Mazowszu. Smartfon stał się sposobem na uspokojenie dziecka. Jak wynika z badań, własne telefony mają już najmniejsze dzieci, nawet kilkulatki.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siema, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Jeżeli jeszcze w robocie, to nie martwcie się na zapas, bo to nie będzie trwało długo. Dzisiaj mamy środę, czyli jesteśmy blisko piątku. Tobi Romeo, Fly High, gramy to już teraz. A kiedy inni gadają, my już gramy. Mogą

Blisko milion osób obserwuje tego jego mościa, który często występuje w okularach. No i czapce z daszkiem. Sony Fodera, Think About Us w Melo Radio. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. No tak, kiedy nie gadają, my już gramy i teraz też garść informacji, co tam u pana Sonego słychać. No spotkanie z przyjaciółmi, inaczej tego nie nazwę, no bo wśród fanów pełno osób, które chciały przeżyć coś pięknego, przeżyć dobre melo, ale oprócz tego też między innymi za dekami tuż obok wspomnianego Sonego pojawił się między innymi Fatboy Slim, no i sympatyczna przyjaciółka Becky Hill, także działo się naprawdę bardzo dużo, Sony wrzucił to na relację na swoim Instagramie, no i miejmy nadzieję, że niedługo też pochwali się czymś nowym, bo byłoby fajnie usłyszeć tę energię, zwłaszcza że wiecie, on dba o to, by było to brzmienie takie ciepłe, słoneczne, radosne, wakacyjne. No a u nas to już tak, te, po tych liściach widać, że no, jesień to raczej tu już się zadomowiła u nas. A to znacie? Back to yours. Ale on w Melo Radio. I've been fighting.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam nadzieję, że poczuliście trochę takiej przygody, słuchając tego numeru. No bo praca też może być przygodą, a przynajmniej tak mi mówią. Kygo, Max, McNaught, Melo Radio, Take Me Back w remiksie Robina Schulza, tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że wam się nie chce i spokojnie, jesteśmy coraz bliżej fajrantu, będzie wszystko okej. Okay. Też jesteśmy blisko weekendu, to tylko przypominam taki kindly reminder, żebyście mogli się uśmiechnąć. I też będzie uśmiech na pewno dla osób, które lubią nutę Poza Tobą Nic, bo Liwka pojawi się jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Rihanna i Where Have You Been w Melo Radio. Fajnie to brzmi cały czas. Podkręcamy tempo i jeszcze szybka przypominajka, bo to są rzeczy, o których warto pamiętać. Jest taka strona, całkiem fajna, meloradio.pl, ona jest kolorowa, tam macie wszystko, newsy, śmieszne rzeczy, rolki i w ogóle, ale macie też zakładkę konkursy i akcje i tam jak wejdziecie, to znajdziecie szybką kasę, a między innymi jak znajdziecie szybką kasę, to... No już tak naprawdę macie szansę zgarnąć na 200, a nawet 500 zł. Tylko za to, że napiszecie, na co byście chcieli to wydać. A że już trochę was znam, to wiem, że naprawdę jesteście mega kreatywni i lubicie trochę szaleństwa. A na tym zależy nam najbardziej. Fastboy, Music Sounds.

0: To follow w remiksie Zerba. 8 minut do 14 podkręcamy tempo. Co cię tak bawi, Mikołaj?
1: A nic. Odcinek kiepskich, który załamał Igę. Mój ulubiony. Jeden z moich ulubionych.
0: Który?
1: Ogór.
2: To był mój pierwszy odcinek kiepskich i ostatni.
0: Musisz obejrzeć też o radio odcinek, nie? Bo jest dobry.
2: A, Mikołaj mi pokazywał.
3: Już o 14 zagramy.
1: Fire, Shimza.
0: Pamiętaj ten refren. Nie możemy chyba dokończyć, bo będzie zbyt dużo skojarzeń. Dziękuję bardzo. Iga, Mikołaj, Freak Fight gotowi?
2: Jej!
0: No i super, papasie.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
5: Nie masz żadnych

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
2: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
3: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: 97 i 8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 8 lat więzienia chce prokuratura dla Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. To najwyższy wymiar kary za to przestępstwo, mówi pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski.
4: Wnosiłbym o 20 lat, gdyby przepis dawał mi taką możliwość. Wnosiłbym o 30 lat, gdyby dawał mi taką możliwość.
3: Z kolei obrona chciała uniewinnienia. Jutro na stacjach paliw będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,83. Benzyna 98 7,71, a diesel 7,70. Eksperci dowodzą, że osoby z ADHD żyją krócej, do tego częściej się rozwodzą i ulegają wypadkom. Sukces polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy środę, to jest tak fantastyczny dzień. Świeci słońce i to praktycznie w całym kraju.
2: No, nie tylko. Ja, wiesz, że wbiłem 20 level na preju?
1: Na czym?
2: Na priście.
1: Mikołaj, ty jesteś
2: graczem.
1: Słuchaj,
2: same dobre informacje dzisiaj.
1: Normalnie jesteś graczem, a do tego wyszedł nasz podcast Freak Fightowy.
2: Tak, już można oglądać?
1: Już można oglądać.
2: Kurczę, ja jeszcze nie widziałem, no to muszę nadrobić.
1: Wbijajcie na YouTube Melo Radio, tam jest pierwszy odcinek Freak Fightowego podcastu. Nazywa się Hajzerowanie oraz... Nie pamiętam, dlatego musicie to sprawdzić.
2: Ale widziałem, że nasza bitwa na znajdowanie liczb trafiła już na Instagram Melo Radio między innymi. Teraz wszyscy zobaczą, jak oszukujesz.
1: Znaczy ja nie oszukuję, tylko nie umiem przegrywać.
2: No i przez to oszukujesz na samym końcu. Polecam obejrzeć materiał, zapoznać się z materiałem dowodowym.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, uważaj, żebym na ciebie disa nie nagrała, jak pewna część męska ze znanego programu o randkowaniu.
2: Dobrze, o disach jeszcze pogadamy w tej godzinie.

0: All I Know, Rudimental, Khalid we Freak Fajcie. Słuchajcie, jest drama w internecie. Kojarzymy na pewno wszyscy program
1: Nowość.
0: Love is Blind.
1: Tak, tak. No mieliśmy przecież tutaj Jacka ostatnio wśród naszych gości, więc dowiedzieliśmy się co nieco na temat programu i okolic.
0: I była też tam taka para. Dwie
1: para
0: nawet
1: 8.
0: Pary. Para numer 8. Dwie pary. Uno, Kamil. Uno z Julią oraz Marta, moja była pazurowa, z Damianem.
1: Due. No.
0: I oni nagrali disa na swoje były partnerki. Przypomnijmy tego disa. Nie powtórzę tego one more time. Dużo bólu, a na troskę nam. Ty otwierasz pójdzie, potem pisze o mnie portal. Skumały się we dwie, teraz mają orgazm. Nie ma już tego filmiku, panowie go usunęli.
1: O, no proszę, czego się tak wystraszyli?
0: Był bardzo duży hejt, ale moje
1: kto
0: serce
1: by pomyślał?
0: Skradła Marta, czyli moja była pazurowa, była partnerka Damiana, która tam w skrócie napisała, że ej, nim tam będziesz wyrywał te latynoski, to może odbierz papiery rozwodowe i je podpisz.
1: No cóż, zaorane.
0: Zaorane, no. I się panowie wystraszyli, usunęli. Nie wiem, czy się tłumaczyli w internecie, chyba się ogólnie boją.
1: Damn. Marta ich zniszczyła jak Eminem po prostu. Koniec kariery.

0: Jak ja kocham Ray, Jonas Blue, By Your Side w Melo Radio. Mikołaj, słuchajcie, umarł ze śmiechu.
1: Ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj zobaczyłem najlepszy kawałek kontentu internetowego, jaki od dawna widziałem, naprawdę. Ale aż mi się przypomniał taki stary, dobry internet.
0: Od początku zacznijmy. Książulo wydał swoje pizze. Podzieliło to internet, ludzie zrywają naklejki Muala, że to już nie jest znak jakości, znak świeżości, znak cudowności.
1: Aha, tak.
0: I Mikołaj znalazł filmik.
1: Opinie, jakby recenzje są pomieszane, można powiedzieć. Pewien młody jegomość
0: tak.
1: postanowił przetestować pizzę z serem i z jalapeno. Przepraszam
0: na
1: bardzo, ale nie mogę.
0: Na starej, chorującej
1: prababci. Posłuchajmy reakcji.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: Ale naprawdę, ona prawie umarła od tej pizzy, w sensie ta staruszka, bo chyba było za ostre.
1: No proszę. Ale wyobraź sobie, nie, ile ta kobieta musiała przeżyć, nie? Wojnę, komunizm, nic jej nie było w stanie ruszyć. Dopiero pizza od książka.
0: No, ostro się bawimy, prawda?

0: Sexy Magic. A propos sexy, Cristiano Ronaldo ma jakiś problem z przedwczesnym w ogóle kończeniem rzeczy.
1: Ale właśnie nie. On tylko właśnie musiał sobie odpocząć. Tak. Musiał zrobić przerwę.
0: A od czego? Porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella La Vita.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Tak się podkręca tempo w Meloradiu we Freak Fight. Obiecaliśmy wam pana Obrażalskiego, który ma problem z przedwczesnym wszystkim najwyraźniej.
1: To znaczy z trenerem ma największy problem, selekcjonerem kadry Portugalii, czyli Jesusem. Ponieważ pan Jesus oszukał Ronaldo, podobno. Podobno się na coś umawiali, nie dotrzymał tych obietnic i Ronaldo opuścił zgrupowanie i powiedział, że on wróci, jak tam odbędzie w karę.
0: Okej, okay, czyli... Nie, no on jest gorszy niż kobieta, bo jak kobieta się obraża, to tak na amen. On się tak obraża i potem...
1: No i chyba Portugalczycy też już generalnie mają dosyć... No trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Dla niego już trochę za późno.

0: World Away w Melo Radio.
1: A już o 15:00 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: prawdziwe dobre melo zaczyna się zawsze od The Best of Tomorrowland. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
16: Zbliża się 15, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harciarek, on the mic.
18: WHO chce od Rosji informacji w sprawie nieznanej choroby, bo zmarła pracownica instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą, a kolejna osoba jest chora, mówi politolog Andrzej Szobaciuk.
19: To, że infekcja być może wymknęła się poza terytorium tego laboratorium, pokazuje, że nie wszystko było tak, jak być powinno.
18: Rosja wciąż nie potwierdziła, czy to dżuma. 4 uczniów i 2 nauczycieli zostało rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń. Praca szuka człowieka, dokładniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ekspertów m.in. od analiz. Można zarobić do 12 tysięcy złotych brutto. Spadek Polski w rankingu FIFA, zajmujemy o jedną lokatę niżej. Jesteśmy na 37 miejscu, w czołówce Hiszpania, Argentyna i Francja.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Słuchacie Freak Fightu, ja wiem, że jest ciepło, ale mimo to zabieramy was z Mikołajem do Hiszpanii w tej godzinie.
16: Ponieważ tam, no, można się obudzić i pomyśleć sobie, o ja, ale mam fajne życie.

0: Czy macie takiego ziomka, który nie umie się wysławiać?
1: Iga jest właśnie tym ziomkiem dla mnie, tak.
0: Chcę dać komplement, a wychodzi...
1: Wychodzi roast, wyszedł właśnie taki roast na mnie, ale teraz zrostujmy może ludzi, którzy mają apartamenty przy Złotej 44, budzą się codziennie rano.
0: I mówią, o ja...
1: Dokładnie, dokładnie, ponieważ można się by było na przykład obudzić w Hiszpanii i powiedzieć lockdown. Nie, to po francusku bardziej. Jakie życie jest piękne. Nie, znowu francuski chciałem akcent. Bo można kupić wieś w Hiszpanii.
0: Słuchajcie, i w cenie jak zamieszkanie na Złotej 44, to bardziej się opyla chyba wieś mieć.
1: Tak. Krowy jakieś doić.
0: O!
1: Nie? Coś się pożytecznego też zrobi dla społeczeństwa.
0: A jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to szybka kasa od Meloradia.

0: What's Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Uwielbiamy ten kawałek, co tutaj się działo w studiu. Był prawdziwy...
1: No melo było.
0: Hałas.
1: Było melo. A teraz porozmawiamy o sprawie, która mnie osobiście oburzyła.
0: Aha.
1: Ponieważ w Myślenicach policja kontrolowała ulicę dronem.
0: O!
1: I wlepili 47 mandatów ludziom, którzy mrugali długimi, ostrzegając innych kierowców przed stojącą drogówką.
0: Okej, okay, chcieli sobie po prostu dorobić, panowie,
1: tak? To jest wykroczenie w ogóle, takie ostrzeganie światłami. I według mnie to jest przepis, który nie służy niczemu poza okradaniem Polaków bezczelnie.
0: A ile zarobili na tych mandatach?
1: No wiesz, no załóżmy, że 500 zł 47 razy troszeczkę tam się obłowili. Natomiast, no... Umówmy się, ta drogówka tam stoi po to, żeby kontrolować, czy wszyscy jadą zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś dostaje sygnał świetlny z naprzeciwka, że stoi policja, to co robi?
0: Ucieka?
1: Zwalnia.
0: A.
1: Nie ucieka, tylko zwalnia. Zwalnia od razu, żeby nie dostać mandatu. Wszyscy jadą wtedy zgodnie z przepisami, jest bezpieczniej, więc no chyba cel został wypełniony. Ale nie. Nie, nie można. Nie można mrugać.
0: Mikołaj na prezydenta.
1: Naprawdę, no skandal dla mnie. Bardzo brzydko.
0: O, chcę więcej. Fuka i liwka, enklawa. Nie
1: ja czasami mrugam, jak nic nie stoi. Jak na przykład widzę, że ktoś z naprzeciwka jedzie za szybko, to
0: a wiesz,
1: mrugam, że niby stoi i on zwalnia.
0: Się mruga do kotów, to oznacza, że dajesz im buzi?
1: Wiem.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Julia Wieniawa to jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk w polskim show biznesie. I ona ma sporo złotych myśli.
1: No, część nawet już poznaliśmy. Muszę powiedzieć, że to takie piękne aforyzmy.
0: Tym razem będzie o samotności, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.

0: duże oczy, smolasty, trips w Meloradiu, tak się podkręca tempo.
1: No,
0: co tam,
1: no jest w studiu podkręcone tempo.
0: Julia Wieniawa jest znana z tego, że robi dużo projektów i dużo osób ją robi, żart?
1: No, znaczy ona też, wiesz, nie tak, że to wbrew jakby jej osobowości, bo już były takie słowa.
0: Nie, no żartuję, ale tak złośliwi po prostu o niej mówią i ostatnio podzieliła się z fanami taką informacją, że bycie samą nie znaczy, że jest samotna.
1: A czasami można być samotnym, ale nie być samemu.
0: Zresztą jakby Julia Wieniawa już jasno się wyraziła.
1: No właśnie, no właśnie do tego piłem.
2: Będę się bzykać z kim chcę i tobie nic do tego.
0: Clock it. Whatever turns you on w Meloradiu.

0: Let me forget you na radiu. Za chwilę zbliża się godzina 16 i to oznacza u nas jedno.
1: Newsy Meloradia. Dowiemy się wszystkiego, co ważne, co się dzieje w kraju i na świecie.
0: Bo trzeba być doinformowanym.
1: Dokładnie.
2: Mhm. A już o 16 zagramy.
1: Topiki Becky G, Sorry Papi.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16.
1: Ponieważ kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: Ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Panie i panowie, Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego tego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
19: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Co jest grane we Wrocławiu?
25: Dawid Filipowski, zapraszam. We wrocławskiej Żyjni otuli Was jesień. Sezonowa wystawa Magdaleny Krejs pozwoli Wam spojrzeć na tę porę roku z sympatią. Skłoni do rozmyślań o komforcie, przyjemności, zasobach i bezpieczeństwie. Rozmyśleniu sprzyjają też wędrówki po górach, a jutro w kinie Nowe Horyzonty dowiecie się, czego natura nie trawi, czyli śmieci zostawianych przez turystów. To temat kolejnego odcinka serialu edukacyjnego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po projekcji zaplanowano dyskusję z ekspertami zajmującymi się ochroną przyrody i bezpieczeństwem w górach. Na koniec coś dla fanów sportowych emocji. W sobotę na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu reprezentacja Polski w futbolu amerykańskim zagra z Włochami. Będzie to mecz w ramach Mistrzostw Europy. Początek o godzinie 13.
24: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
26: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
27: Wraca sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł usłyszał lekarz Dawid K. To on miał w trakcie specjalizacji zarobić przeszło 1,5 miliona złotych. Prawie 2000 litrów substancji psychotropowej przejęli policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Aresztowano 4 osoby. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Tylko wczoraj skontrolowała blisko 50 miejsc, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
28: Dwie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości aż 1000 zł.
27: Wystawiono w sumie 5 mandatów i złożono 1 wniosek do sądu rodzinnego. Wybrano nauczyciela roku. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w podstawówce imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nominowanych było w sumie 13 osób.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i może macie ochotę na trochę gotówki.
1: Tak, tak, ja chcę.
26: No to zgłaszaj się na meloradio.pl, 200, nawet 500 000 zł.
1: Myślałem, że mi dychę dasz albo coś.
26: Się uśmiechnie. Nie no, mogę więcej.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: Piękny świat. Piękny PR sobie robią hajzerowie Filip i Bianka.
1: No wszyscy o nich mówią w końcu.
0: Dokładnie. Ostatnio pan Filip Hajzer powiedział, w zasadzie kazał Biance podziękować mamie za to, że ją urodziła. Sam też jest wdzięczny i dziękuję za taką piękną żonę.
1: Mi się wydaje, że Filipowi się wydaje, że cały świat się kręci wokół niego, nie? Że ta mama już 20 lat temu wiedziała, że żoni, że rodzi przyszłą żonę Filipa Hajzera.
0: Pięknie to podsumowałeś.
1: Dziękujemy pani.
0: Dzięki. Bo możemy nagrywać
1: tak,
0: podcast.
1: O właśnie.
0: Mamy pracę w radiu, dzięki.
1: Wszyscy dziękujemy.
0: Niemu.
1: Wow.

0: 17 po 16. Szybka kasa. Melo Radio. Nie znam drugiej osoby, która by się tak cieszyła na to, że rozdaje cudze pieniądze.
1: No bo Daniel, to nie moje pieniądze. Jakby dzwoniły. To były moje pieniądze, to mi by było przykro pewnie strasznie.
0: Daniel wbił na meloradio.pl, życzy sobie 200 zł i on ma poważne pragnienie.
1: Bardzo to jest dobre
0: męskie
1: pragnienie. Dobre pragnienie. W sensie nie takie pragnienie, spokojnie.
0: Tylko ty o tym pomyślałeś, Mikołaj.
1: Jasne.
2: Halo?
0: Cześć Daniel, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Cześć, cześć.
0: Chyba humor u ciebie dobry, co?
2: Pewnie, że tak.
0: A co porabiasz?
2: Jest na pracy aktualnie.
1: To musi być super praca, że taki dobry humor w niej masz.
2: No, najlepsze.
0: Chyba szef słucha, co?
1: Daniel, słuchaj, dzwonimy, bo byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
2: Na korki do grania w piłkę.
1: Na jakiej pozycji grasz?
2: Napastnik.
0: A co robi napastnik?
1: To musi mieć szybkie buty.
0: Napastnik?
2: Tak, potrzebne.
1: A Robert co robi?
0: Nie wiem.
1: Tańczy na TikToku. To właśnie robi napastnik. Dobra, Daniel, słuchaj.
2: Tak.
1: Dużo bramek ci życzymy, 200 wylecą do ciebie.
2: Jest super.
0: Daniel,
2: dziękuję,
0: strzelaj
2: bardzo.
0: Do woli. Szybka kasa
1: od Meloradia. No i o czym teraz myślisz, co?
0: O strzelaniu goli. Dracula, zobaczcie, jakie to jest proste wszystko u nas. Wchodzicie na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł. Tyle może być u was od tak.

0: Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, kochasz mnie czy wracasz?
1: Ale gdzie wracam? Do domu na przykład? No wiesz co, to jest kusząca propozycja. Ale nie, dobra, zostaję.
0: Zostajesz?
1: Zostaję, no.
0: Bo są tacy, którzy...
1: Wracają.
0: Wracają.
1: O, to jest pytanie. Kochaj albo wróć. O, taki program jest. Pogadamy o nim.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Po reklamie.

0: Remember w Meloradiu. Śniadaniówka stworzyła materiał o zakochanej parze Mohamed i Margarita.
1: To są gwiazdy nowego programu Kochaj albo wróć. Założenie tego programu jest takie, że śledzi Polaków w związkach z obcokrajowcami.
0: Oni stworzyli swój własny język miłości, tak przynajmniej twierdzi ta śniadaniówka.
1: No tak, no jest to język, którego raczej się nie używa poza tym związkiem.
0: Chociaż wydaje mi się, że każdy z nas zrozumie, o co im chodziło.
2: Yes, sex?
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
0: Wow, wow.
1: Ale on ma grę. Sex, yes i gotowy.

0: All of my love, love, love. Weszła mi Margarita za bardzo z
1: Margarita
0: wróć.
1: Love.
0: Margarita Love. Iga Love, Meloradio.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Wy happy, jak leci Music Sounds?
1: Ja happy, tak.
0: A jak nie leci?
1: To ja sad.
0: No właśnie, punktualnie o 17.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: A co tam pani Celina? Inka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać

0: Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Ciepłe światło, muzyka, która płynie trochę wolniej i trochę głębiej. To klimat festiwali w meksykańskim Tulum. Poczujecie go w sobotę we wrocławskim klubie Cherry. O muzyczną selekcję zadba m.in. Matthew Clark. Nieco inna muzyka, ale podobny klimat opanuje nasze miasto od piątku do poniedziałku. W tych dniach potrwa WRO Latin Fusion Festival. To nowy międzynarodowy festiwal taneczny łączący tańce latynoamerykańskie, hip-hop i choreografie znane z teledysków. A 11 listopada Wrocław zamieni się w wielką planszę do miejskiej gry. Właśnie ruszyły zapisy na tegoroczny Wrocław. Zasada jest prosta. Uczestnicy ruszają w trasę z mapą, odwiedzają wyznaczone punkty, zbierają pieczątki, a po wykonaniu zadania na mecie czeka pamiątkowy medal. Wrocław można przejść samemu lub z ekipą.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kraje Azji Centralnej wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z podejrzeniem dżumy w Rosji. W Gruzji mężczyzna próbował sprzedać uran wart 700 tysięcy dolarów. Grozi mu 10 lat więzienia. Tegoroczny Nobel z chemii może przysłużyć się medycynie najbardziej, jeśli chodzi o preparaty do walki z rakiem, mówi Mateusz Breźnicki z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
3: Nobla dostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Będzie kobieca wersja Sherlocka Holmesa, ma rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Premiera serialu w przyszłym roku.
5: Przepraszam, popsułam się trochę.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
5: I mamy godzinę 17. Nie wiem, co można robić w wannie na literę K, to jest nasze pytanie.
2: WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: absolutny król Avicii, Nicki Romero, I Could Be The One. Dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literę K.
1: Mamy oczywiście od was wiadomości głosowe, za które bardzo dziękujemy. Mamy też parę tekstówek, oczywiście też się nad nimi pochylimy.
0: Dariusz?
2: Kucyka głaskać.
1: No. No.
0: Można.
1: To mi się podoba, krótka piłka.
0: Oczywiście, że można. Jacula?
3: Hello, Malo Radio. Skoro na literę K to ma być, no to w wannie proponuję kochać się.
0: Romantycznie bardzo.
1: Bardzo tak. Jak Dariusz z Trudnych Spraw, pamiętasz takiego?
0: Nie.
1: Co tam wskoczył do wanny? Puścimy sobie muzyczkę? O, właśnie na przykład taką.
0: Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Malo Radio.
1: A mamy jeszcze jedną propozycję. Słuchaj, mamy jeszcze jedną propozycję. Można kisić ogóra. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: Takiego drybla.

0: Kiel, spokój w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literkę K. Grzesiu?
1: Karmić głową kaczkę.
2: Ja usłyszałem na początku karmić głową kaczkę.
0: To byłoby niepokojące.
2: Tak, wiesz, tak mał.
3: Czy ja mogę też?
2: Dziubek do dziubek.
0: Możesz. Co można robić w wannie na literę K?
3: Dlaczego tak się spojrzałaś? Jezu, on ma włączony mikrofon. Co można robić na literę K w wannie?
0: Już było kochać się.
3: Mhm. Karmić.
0: Kogo?
2: No kaczkę na przykład.
3: Dlaczego kaczkę?
2: No bo tak był zaproponował.
3: Ja nie wiem, słuchaj, co ty się bawiłeś. Tak, ja nie mam pojęcia, co ty się, Michał, bawiłeś w dzieciństwie.
0: A co powiesz, Krystian, to jest nasz szef, tak swoją drogą, na propozycję od Michała.
4: Można karmić karpia.
3: Można.
0: Można.
3: Karmić.
2: Właśnie chyba już nie można, bo już nie można chyba karpia w wannie trzymać. W sensie nie można uśmiechać.
3: Znaczy w ogóle nie wolno.
0: Tomek.
2: Kiedyś wolno było.
5: No to skoro było romantycznie, to może trochę mniej romantycznie i kazać wyjść ojcu z wanny.
0: Ojciec, byłaś z wanny.

0: Heaven, Thomas Gray, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu we Freakfajcie i my zawsze sprawdzamy po godzinie 17 dziwne rzeczy w tym Meloradiu.
1: Dzisiaj pytamy was, co można robić w wannie na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Ewelina.
2: No witam, witam. Zawsze w wannie na literę K można robić Kama Sutrę albo uprawiać, bądź, kto co lubi.
1: To takie karkołomne, dosłownie, można się pośliznąć. Trzeba uważać.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
1: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
2: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
1: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/wbo. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowy 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
16: Po reklamie.

0: To Skuter w Meloradiu. How much is the fish? Resurrection!
1: Yeah!
2: Sprawdzamy, czego nie wolno? Nie.
0: Co mówimy? Co robimy w wannie na literę K? No, no właśnie.
2: Sorki, za głośno słuchaliśmy How much is the fish, mi mózg wypaliło. Tomasz.
3: Konsumować kebaba koło księżula.
0: Co on robi w twojej wannie?
2: I ile ci za to płaci?
0: To jest ten agresywny marketing chyba.
2: Iza.
4: Korzystać ze świętego spokoju.
2: Oho. I na deser słowik.
5: Wannie się można tonikiem pobawić.
0: Wiesz, że nikt nie nagrał, że można się kąpać?
2: Wy... Tak, zboczuszki małe.

0: i wstyd. Meloratiu.
1: Zaczyna się znowu. Słuchaj, ja ostatnia godzina to jest Iga, która się śmieje po prostu.
0: Przepraszam, mam straszną głupawkę.
2: Iga, pośmiej się tak 15 sekund naszego podkładu.
0: Nie, nie mogę.
2: Czemu?

0: Ale poza tym to wszyscy zdrowi.
1: Tak. Ogólnie wszystko jest git.
0: No wciśnij ten mek.
2: Już o 18 zagramy.
1: O, Run Run River! David Guetta Alok.
3: To jest mój ulubiony kawałek.
1: I tak sobie porobimy po 18. Ja już przyszedłem i no, ty i będę.
3: Buziaczek.
1: No. Iga idzie się śmiać.
3: Dzisiaj środa.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Karambol i utrudnienia na obwodnicy Zawiercia i Poręby w województwie śląskim. Zderzyło się tam 8 pojazdów. W Tatrach seria groźnych wypadków. Dziś po upadku w rejonie Kozie i Przełęczy turystka trafiła do szpitala, a wczoraj po upadku z wysokości zmarła jedna osoba. Problem wraków samochodowych na ulicach polskich miast. Każdy może zgłosić taki wrak, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
6: My zweryfikujemy, czy pojazd kwalifikuje się, aby nazwać go jako pojazd nieużywany, czyli potocznie wrakiem, i dalej już strażnicy prowadzą czynności w celu dotarcia do właściciela i spowodowania, żeby ten samochód został zabrany.
5: Tylko w Lublinie odholowano ponad 200 wraków w ciągu roku. Nagrody telewizyjne Emmy znikają z telewizji od przyszłego roku. Gale pokaże jedna z platform streamingowych. Transmisja będzie dostępna za darmo.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: the volume up. Idem. Idem Melo.
1: Wiecie, że to jeden z ostatnich dni z taką ładną pogodą, no ale spokojnie, w Melo zawsze jest gorąco, już ja o to zadbam. I David Guetta za Lokiem, bo od ich Run Run River sobie rozpoczynamy tę godzinę. 18 na zegarach, tu pychu, siemano.

Take Me Back в Мело. To Kygo i Max Macknown. A za chwilę pogadamy sobie o tym, że już warto sobie zaplanować Sylwestra. I nawet mam mały pomysł, jak to zrobić.

i znam wielu takich, którzy wiele by zrobili za jednego buziaka od tej pani. Też bym nie pogardził. Dua Lipa, a razem z nią Calvin Harris i One Kiss w Melo 18.17. No mamy początek października, ale dzięki nam możecie już wiedzieć, co będziecie robić w ostatni dzień tego roku. No bo mamy dla was co piątek po godzinie 21.00 specjalny program na antenie Melo Radia Festivaland on Air. Tak się on nazywa, aż do Sylwestra. Co tydzień będziemy grać wam sety od artystów, którzy pojawią się na Festivalandzie, czyli najlepszym Sylwestrze w całej Polsce. No w line-upie między innymi DM, Lucas and Steve, Buzz Jackers, Skytech, czy między innymi też Darut. No a dodatkowo mamy dla was masę wejściówek na tę sylwestrową imprezę. Piątek, 21, zapiszcie sobie te daty, to najlepszy możliwy bifor przed dobrym Melo, jaki tylko można sobie wyobrazić.

0: A Raizo to Lost Frequencies i jego zupełna nowość, która chyba coraz bardziej wam się podoba. I w ogóle się nie dziwię. 18.27 na zegarach, a nawet 26. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, kiedy będzie warto spojrzeć w niebo, bo na niebie sporo się zadzieje.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Ach, te dziewczyny, one to tylko zabawa i zabawa. I bardzo dobrze, trzeba iść w mela. Shaggy, Eve, Girls Just Want To Have Fun. Tak się nazywa ten numer, 19 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Drakonidy, takie coś ma się pojawić na naszym niebie. Jak czytam, to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorytów, które będziemy mogli zobaczyć nawet gołym okiem, bez żadnych lornetek ani innych specjalnych sprzętów. No i to podobno najlepiej będzie obserwować jutro, między 20 a 23. No ale ja to bym się za bardzo nie cieszył. Zobaczyłem prognozy pogody. Jutro cała Polska w chmurach. Kto by się spodziewał? Back to yours. Nowość na Playce Meloradia. To już teraz. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Lordly, to Feder i Alex Ajonów. My na radiu tak podkręcamy tempo. 19 się zbliża, no a po 19 dalej będzie bardzo fajnie. No, obiecuję. I takie aha będziemy sobie mogli robić częściej, choć z innymi numerami.
1: A już o 19 zagramy.
0: Aha, Axel i Bon, Whatever Turns You On. Bardzo lubię i wiem, że wy też kochacie. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a to będzie już za chwilę. Punktualnie o pełnej.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ za do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.

0: Melo Radio Wrocław. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Chcecie poczuć klimat wakacji i lata? Tak sobie jeszcze przypomnieć ten piękny czas? To bardzo proszę, Stereo Love. Takim klasykiem was zaskoczę, ale to za nieco ponad 3 minuty. Bo zaczynamy od numeru 1 30 Meloradia. Axel i Bon, Whatever Turns You On, to na sam początek i od razu humorki lepsze. Widzę te wasze uśmieszki w autach, nie ukryjecie się. Tu Pychu, siemano.

Griffin, Bent i Ines, to World Away w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19.09 na zegarach. No a teraz zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No bo oczywiście wieczór bez tej zabawy nie istnieje. Słuchajcie, zasady są jak zawsze bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No i dziś chodzi mi o zawód. Zawód, którego w sumie często oglądamy w telewizji i też często się na niego denerwujemy. 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Tymku, bo go gramy. To Anioły i Demony. Melo Radio.

0: Ram Pam Pam i Minelli. O czym A ja mam nadzieję, że rak trakciach pójdzie wam nasza zabawa O czym myśli Pychu. Zaczynamy ją właśnie teraz. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi. No i to jest ten moment, żebyście zaczęli wybierać numer telefonu 321-321-777. To taki normalny numer, więc dzwonicie, jakbyście dzwonili do kumpla. Zazwyczaj totalnie za free, jeżeli w jakimś fajnym pakiecie macie taką opcję. No a dzisiaj myślę o zawodzie. O zawodzie, którego dość często oglądamy w telewizji, ale na którego się też potrafimy zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. No i czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: A witam serdecznie, Piotr z tej strony.
0: No Piotrulan, to o czym myśli Pychu?
1: O polityku.
0: To dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, w ogóle do świata polityki bym nie zaglądał w tym pytaniu. No ale może macie jakieś inne pomysły, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Paweł.
0: No cześć, Paweł. No to o czym myśli Pychu? Ja myślę, że ty wiesz.
2: No ja myślę, że pogodynka.
0: A, że się denerwujemy, że zła pogoda.
2: Tak.
0: Ale nie o to chodzi, ale dzięki wielkie za telefon. No nie jesteście blisko na razie. Tyle podpowiem, ale jeszcze mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje. Halo, jak masz na imię? No tutaj się nie uda, bo ktoś stwierdził, usłyszał mnie i stwierdził, że się rozłączy. To nie fajna taka sytuacja, ale tutaj może się już... O, tu to się udało. Halo, jak masz na imię?
3: Norbert.
0: No Norbasku, dawaj, o czym myśli Pychu?
3: O majstrze?
0: Nie, nie chodzi o majstra. Słuchajcie, jeszcze jedna próba. 321-321-777. Mam nadzieję, że ktoś zaraz zadzwoni i spróbuje zgadnąć. No, tych zawodów może być naprawdę sporo, ale chodzi mi o taki jeden konkretny. No to zobaczymy, czy tu się uda. Halo, jak masz na imię?
3: Wiktor.
0: Wiktor, to o czym myśli Pychu?
3: O piłkarzu.
0: Nie, ale słuchajcie, tu już jest naprawdę bardzo blisko. Chodzi o coś związanego ze sportem. I z tym was zostawię, runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: James Hype w Melo. Jego nowość to Confession. O czym myślisz? A to nie nowość, że wy wchodzicie w moją głowę. Czas na drugą rundę naszej zabawy O czym myśli Pychu. Myślę dziś o zawodzie. No i jest to zawód, którego często oglądamy w telewizji, choć potrafimy się na niego zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek. No to o czym myśli Pychu?
1: Komentator sportowy.
0: O, to dobra, ale jeszcze troszeczkę daleko. Chodzi bardziej o kogoś, kto pojawia się w grze. O, tak wam może podpowiem jeszcze. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Jak masz na imię?
2: Cześć, jak mieszka z tej strony?
0: Aga, ty wiesz, ja już czuję po twojej pewności w głosie.
2: Ja wiem. Wiesz co, myślę, że ty myślisz o celebrytach.
0: Nie chodzi o celebrytę. Nie. Chodzi o kogoś zupełnie innego, ale związanego ze sportem. Ściśle, bardzo ściśle. Ta osoba nie gra, ale ma duży wpływ na to, jak wygląda gra. No to teraz próbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, Bartek.
0: Bartek. No ja sędzia Kalosz nie jestem, zdecydowanie uznaję tę odpowiedź. Sędzia piłkarski, tak brzmiało hasło dzisiaj, o tym dzisiaj myślałem. Bartek, czy ty wiedziałeś od razu, czy dopiero po podpowiedziach?
1: Wiedzieliśmy od razu, bo jedziemy samochodem i cofamy radia i tak wszystko powiedziałem.
0: I widzicie, słuchając Meloradia w samochodzie, możecie wygrać nasze skiety, bo takie właśnie ci wysyłam. O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Z Meloradiem właśnie tak macie, że u nas impreza jest zawsze. Party all the time, to Szaram. Tak, podkręcamy tempo. 15 minut do 20 nam zostało, 47 mandatów w jeden dzień. Słuchajcie, no pomoc bywa kosztowna, szczególnie jeżeli kontrolują was policjanci z Myślenic. To w Małopolsce, no mundurowi stwierdzili, że wylecą sobie dronem na drogę. No i będą wyłapywać ludzi, którzy długimi światłami ostrzegają przed patrolem policji, no bo w teorii to jest wykroczenie, no i wystawili prawie 50 mandatów, tam 200 i 4 punkty karne. No i aż mi się przypomniał taki jeden klasyczek.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Fabryka hitów w tym duecie. Eli Oaks i Lawinia. Tym razem Reasons to numer, który im się udał. I gramy go na antenie Melo Radia. To jest właśnie Melo, 20 za moment. I grać będziemy też świetnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bauza i Magnetic. Bardzo dobry numer na sam początek 20, to już za moment.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
4: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169. A sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
5: 20 punktualnie na zgarach, a w tej godzinie będę was prosił o głosówki, więc przyda się WhatsApp Meloradio. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. I fajnie gram. Wybałzej Magnetic na początek. Tupychu, siemano.

0: Fly High. Tobi Romeo w Melo Radio. 20.15 wybiła dzień wanny. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że takowy dziś mamy. No i ja uważam, że to jest najbardziej bezużyteczne święto ever. Nie dlatego, że się nie myję, tylko dlatego, że ja od zawsze, od kiedy pamiętam, jestem team prysznic. I zdania są... Co to było za jasne? Przepraszam, chcesz już nie być moim wydawcą?
1: Nieprawda.
0: No właśnie, Karola, moja wydawczyni, jest w studiu, z którą ja toczę dyskusję. Wanna czy prysznic?
1: Wanna, zawsze wanna.
0: Ale dlaczego?
1: Boże, wyobraź sobie, przychodzisz zmęczony po pracy, wchodzisz do ciepłutkiej wanny, jeszcze
0: ale
1: są bąbelki.
0: W wannie się kąpiesz w swoich brudach, no to jest
1: nieprawda.
0: Bez sensu.
1: Nie.
0: Dobra, słuchajcie, może wy mnie jakoś przekonacie. Czekam na argumenty, w czym wanna jest lepsza od prysznica. Czekam na takie głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, możecie też dzwonić. 321-321-777. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. No czekam, aż ktoś mnie przekona. A jeżeli ktoś to zrobi, no to wyślę skiety Meloradia. A teraz wysyłam Calvina Harrisa, ale dla was wszystkich, bo gram jego Blame.

0: WNW. Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20.26 na zgarach. Dziś mamy dzień wanny. No i z tej okazji ja proszę was, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa Meloradia. W czym wanna jest lepsza od prysznica? Bo ja jestem team prysznic i mnie trzeba trochę przekonywać. No zresztą spróbowała to zrobić Julita. No to w czym jest wanna lepsza?
1: Ani jedna, ani nie jest lepsza od drugiego. Prawidłowa kąpiel powinna wyglądać w ten sposób, że grot, o którym mówiłeś, kupujemy pod prysznicem, a potem relaksacyjnie wchodzimy do wanny. Można w towarzystwie się pobawić. Więc wiesz, wanna daje różne możliwości.
0: Julita, ja ciebie nie znam, ale już cię bardzo lubię. A wy? Jak uważacie, w czym wanna jest lepsza od prysznica? Czekam na wasze głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, można też dzwonić 321 321 777. A to Sexy Magic, nowość na antenie Melo.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
5: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku.
6: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
5: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
7: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
4: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
7: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
8: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
4: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma Sejmik Młodzieżowy?
8: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
4: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
8: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
4: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
8: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować. zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
4: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
8: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
4: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
8: 2 lata.
4: Króciutko.
8: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
4: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
8: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Zmieniamy temat.
4: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
9: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
9: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesieni nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
4: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
9: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
4: Z logo akcji wspomnianym?
9: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9, 19 i 99 miejsca będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem, ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy, no bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login, login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy zarejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 kilometra dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
4: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
9: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za takie dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, bo że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
4: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
9: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać, więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
4: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
9: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android, także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało, działało. Cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony w kółkokręce.pl.
4: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
11: Zdrowy Wrocław.
10: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
12: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
10: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
12: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
10: Co to jest?
12: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym Holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenie oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
10: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
12: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi i od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
10: Co dalej?
12: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
7: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
12: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany. I zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła. Ten sen jest pofragmentowany. Pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
7: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
12: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak, żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
7: To zajmiemy się teraz bezsennością.
12: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
7: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
12: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
7: Co jeszcze jest przyczyną?
12: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem dzieckiem zagłuszającym sen. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym na dworze z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
7: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
12: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
7: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
12: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, w którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do rana nie możemy spać. My musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii i to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
7: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
12: To nie jest wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego i to w różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny. Dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze dni robocze i w weekendy, ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
14: Bo nie mam żadnych objawów.
15: Bo nie mam czasu.
16: Bo boję się diagnozy.
17: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
18: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
13: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
0: Wrocławianie z pasją.
5: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
5: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest takie bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy, no, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
5: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
5: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
5: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu

0: ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
1: Do zobaczenia w galerii.
2: Żyjnia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żyjnia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
0: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
2: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
0: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
2: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny. Czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób

0: sposób i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: W poszykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej i zabieram Was teraz tam.
6: Co jest grane we Wrocławiu?
1: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
7: Nie, to takie skojarzenie, pakistański office, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
1: No właśnie tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
7: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
1: Co znaczy?
7: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
1: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
7: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
1: W którym roku powstała?
7: 2009 był.
1: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
7: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
8: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski, przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe, takie Jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
7: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
9: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Artbrucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach. Bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca, zrobiona na Expo we Włoszech, i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne, i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze, i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne R, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
1: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
6: Do zobaczenia w galerii.
7: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
10: Nazywam się Krzysztof Tarnowski, jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
1: Całe historie tutaj są w tych pracach.
10: Tak.
1: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Artbrucie?
10: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystawek. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
1: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
8: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak.
1: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś?
8: Kiedy wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak. Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
1: Jak wygląda codzienność Artbrut?
9: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
1: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Artbrucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
9: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna, ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju. Ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
7: Tak, część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład, czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą, wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają, no i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele, wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tego, tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, Czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj. Nie?
1: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy Fundacja z Drezna.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. A po naszym programie spodziewajcie się m.in. informacji o schronach. O tym, ile mamy ich we Wrocławiu i w jakim są stanie.
12: Ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej wskazuje, że w obiektach zbiorowej ochrony musi się w czasie zagrożenia ukryć 50% mieszkańców. Myśmy przyjęli trochę większą tą liczbę osób niż dane GUS-owskie wskazują. Przyjęliśmy tą liczbę 800 tysięcy osób przebywających na terenie miasta, z czego 200 tysięcy w miejscach doraźnego schronienia i 200 tysięcy osób w budowlach ochronnych musimy te miejsca zapewnić w przypadku różnego typu zdarzeń.
1: Do tematu miejsc schronienia we Wrocławiu zaraz wrócimy, bo jeszcze o sprzęcie, który może być wykorzystywany w różnych trudnych sytuacjach, jaki trafił ostatnio do wrocławskich strażników miejskich.
6: Istotne dla Wrocławia.
1: Agata Dzikowska z wrocławskiego magistratu.
13: Takich inwestycji we Wrocławiu ani w Polsce w Straż Miejską jeszcze nie było. 4 miliony złotych na najnowocześniejszy sprzęt, który tak naprawdę zmienia rolę tej formacji w stolicy Dolnego Śląska.
14: Piotr Szreda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia. Sytuacja kryzysowa, ta sprzed 2 lat, gdy mieliśmy zagrożenie powodziowe we Wrocławiu, pokazała nam, że funkcjonariusze w pierwszej kolejności muszą w szybkim czasie przemieszczać się z tych miejsc zagrożonych. Stąd nowe radiowozy. To jest 12 nowych radiowozów. To jest potrzeba ustawienia namiotów. Namiotów dla ludności cywilnej, ale też namioty, gdzie może być rozdzielana woda, gdzie może być rozdzielana żywność bądź worki. Te namioty mają możliwość ogrzewania, ponieważ są zakupione na grzewnice. Dodatkowo agregaty prądotwórcze, dodatkowo panele fotowoltaiczne, które pozwalają gromadzić energię. Wydarzenia pokazały nam, że także w nocy potrzebujemy wydajnego oświetlenia. Stąd lampy, które pozwolą choćby doświetlać wały, te miejsca, gdzie występuje sytuacja kryzysowa w porze nocnej. Dodatkowo to są także drony. Te drony pozwalają nam zlecieć ponad zagrożony rewir, by z góry zobaczyć, gdzie przemieszcza się woda, które miejsca w pierwszej kolejności należy chronić. To pozwala nie tylko w sytuacji zagrożenia powodziowego szybko ocenić sytuację, ale także przy wystąpieniu pożarów, w sytuacji, gdy trzeba pomóc policji, straży pożarnej w poszukiwaniu osób zaginionych na terenach trudno dostępnych.
1: A ile w sumie teraz dronów ma Straż Miejska Wrocławia?
14: Dronów Straż Miejska posiada obecnie 8. To są kłady. Tymi kładami również na tych terenach podmokłych, gdzie nie wjedzie inny ciężki pojazd, można się szybko, sprawnie przemieszczać. To są rękawy przeciwpowodziowe, które napełnione wodą dzięki pompom można napełnić i odgrodzić tereny zamieszkałe, ulice pomiędzy budynkami, gdzie trzeba zapobiec przedostawaniu się wody na dalsze tereny. To są również meleksy. Te meleksy też wykorzystujemy, szczególnie w centrum miasta. tam, gdzie między słupkami nie może wjechać zwykły, szeroki pojazd, to są łodzie płaskodenne. Mieliśmy doświadczenie takie, że tam, gdzie już doszło do zalania, gdzie należało ewakuować ludność, bądź nawet dowieść wodę, łódź płaskodenna, która może być w szybkim tempie zrzucona na powierzchnię wody, funkcjonariusze mogą się przedostać.
1: Wrocławscy strażnicy miejscy dostali też jeszcze inny sprzęt.
15: Ja mam kamizelkę kuloodporną, wiadomo do czego służy. Kolega ma inną kamizelkę.
16: Antyprzecięciową. No, służy do ataku przed nożownikiem.
15: Renata Muszyńska.
17: Tomasz Przybycki z Strzemińska.
1: A te rękawice, które Państwo trzymają?
16: To są rękawice antyprzecięciowe. Bardzo przydają się w sytuacji, gdzie człowiek przebywa, powiedzmy, tak jest szkło albo jakieś...
15: Osoby, która atakuje nożem, tak. Albo też no, jak trzeba dotknąć druta kolczastego, no to się wtedy przydadzą, bo chronią dłonie po prostu.
1: Brakowało Państwu takiego wyposażenia wcześniej?
16: Myślę, że tak. Tym bardziej, że sytuacja taka, jaka jest, mówię o ogólnej sytuacji, jest bardzo napięta i nie wiadomo, z jakim człowiekiem ma się do czynienia. Nóż, do noża każdy ma dostęp, także to jest kwestia chwili. Więc te rzeczy, które teraz mamy, no jesteśmy bardziej chronieni.
1: Czują się Państwo bezpieczniej w swojej pracy?
15: Oczywiście.
1: Ciężkie te kamizelki?
16: Nie.
15: Bardzo lekkie właśnie są.
16: Moja kamizelka nie jest ciężka.
15: I nie utrudnia w ogóle ruchów, także jest wszystko dobrze, wszystko w porządku.
14: Każdy sprzęt, który pozwala nam być bliżej mieszkańców, dbać o ich bezpieczeństwo, jest dla nas bardzo ważny. To tak naprawdę my musimy być przygotowani na sytuację kryzysową. Nie możemy wtedy dopiero szukać sprzętu, organizować wsparcia. Nie, to musi być już teraz, bo w każdej chwili może okazać się ten sprzęt potrzebny. To są też przede wszystkim zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy pracują w Straży Miejskiej Wrocławia, bo w sytuacji zagrożenia my musimy pracować, wszystkie służby zresztą, musimy pracować całodobowo. Im więcej osób dba o nasze bezpieczeństwo, osób wyszkolonych jest bardzo ważne. To też dostrzegł zresztą prawodawca, który od 15 września dodatkowo dodał uprawnienia strażom gminnym, miejskim, w tym również na podstawie ustawy o obronie ojczyzny.
1: Teraz strażnicy mogą na przykład ukarać mandatem do 500 zł osobę, która nie stosuje się do ich poleceń. Czy ukarać mandatem do 3000 zł tego, kto przejeżdża czy przekracza przejazd kolejowy przy opuszczonych lub opuszczających się zaporach. A u nas teraz więcej o wrocławskich miejscach schronienia.
2: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
18: Piotr Znamierowski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia.
1: Tak potocznie mówi się schrony. Państwo mówią miejsca schronienia i to też różnego rodzaju. Proszę to wyjaśnić i jak to jest we Wrocławiu z tymi właśnie miejscami?
18: Generalnie ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej mówi o i schronach, i ukryciach, i miejscach doraźnego schronienia. I jeszcze dodatkowo są miejsca schronienia. Więc miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony to są obiekty zbiorowej ochrony. I tutaj są, no to jest tak dosyć mocno skomplikowane, natomiast wynika to wprost z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. I jeszcze trochę, żeby to bardziej skomplikować, to jeżeli chodzi o budowlę ochronę, bo budowlę ochronę to są tylko schrony i ukrycia i jeszcze schrony są kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej i ukrycia też są kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej. Także ten podział jest bardzo mocno rozbudowany.
1: To gdzie mamy się chować w razie zagrożenia? Czy to zależy od zagrożenia?
18: Generalnie tak. Jeżeli chodzi o budowle ochronne, to one są przystosowane do zagrożeń militarnych. Natomiast jeżeli mówimy, no ale co nie oznacza, że w przypadku różnych innych zagrożeń też będzie się tam można ukryć. Natomiast jeżeli mówimy o takich zagrożeniach, nazwijmy to cywilnych, związanych nie wiem, z silnymi wiatrami, z jakimś gradobiciem, no to do tego służą właśnie miejsca schronienia. I to ewidencjonuje Państwowa Straż Pożarna. Na tą chwilę na terenie Wrocławia jest takich miejsc ewidencjonowanych około 1500. tak naprawdę w przyszłym tygodniu planujemy rozpocząć oznakowywanie tych miejsc, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, że w przypadku takiego zagrożenia, gdzie można się bezpiecznie ukryć.
1: A jeśli chodzi o te miejsca schronienia w razie ataku na przykład, ile ich mamy we Wrocławiu i na jakim etapie sprawdzania one są? Czy są już sprawdzone?
18: No tak, bo tu rozumiem, że pytanie dotyczy nie tylko miejsc doraźnego schronienia, ale budowli ochronnych, tak? Czyli tych...
1: Tak.
18: Okej. No bo tutaj właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, musimy to podzielić, bo ustawodawca założył, że 25% ludności zamieszkujących miasto powinno się ukryć w budowlach ochronnych, czyli albo w schronach, albo w ukryciach. I tutaj mamy takich obiektów zidentyfikowanych ponad 300. Ponad 220 obiektów zgodnie z ustawą zleciliśmy takie przeglądy Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. I ponad 180 już mamy takich opinii wykonanych przez te dwie służby. Te opinie mówią nam o tym, że na daną chwilę obiekt nie spełnia tych wymogów, żeby mógł pełnić tą rolę budowli ochronnej, natomiast, że może spełnić. Więc to jest jakby ten zapis daje nam możliwość wykonania ekspertyzy techniczno-budowlanej, ekspertyzy pożarowej, z której wyniknie, co należy wykonać w takim obiekcie, żeby go przystosować do tego, żeby pełnił tą funkcję ochronną. Już pierwsze ekspertyzy mamy wykonane i będziemy przystępować teraz dalej do sporządzenia dokumentacji projektowo-budowlanej, żeby można było wykonać remont tych pomieszczeń, żeby one w przyszłości pełniły tą funkcję tych budowli ochronnej. No i mamy te miejsca doraźnego schronienia. Na tą chwilę mamy 36 takich miejsc zidentyfikowanych, to są ze spółek miejskich i miejskie takie miejsca i są one w tej chwili właśnie przeglądane pod kątem budowlanym i pod kątem pożarowym. Oraz mamy ponad 20 szkół, które już takie przeglądy zostały wykonane. W tej chwili są wykonywane ekspertyzy techniczno-budowlane, które pokażą właśnie, co należy zrobić. I w kolejnej części mamy wyłonionych na terenie miasta ponad 60 takich miejsc, które będziemy zlecać do wykonania właśnie tych przeglądów. Te przeglądy nam powiedzą, czy warto dalej inwestować, czy warto dalej robić te ekspertyzy, dostosowywać te miejsca do tego, żeby pełniły te role miejsc doraźnego schronienia.
1: To brzmi jak proces jeszcze na kolejne lata. Czy Państwo mają jakąś graniczną datę, do której Państwo mają założone, że chcą mieć daną liczbę tych miejsc?
18: Granicznej daty nikt nie określił, natomiast generalnie wszystkim nam zależy, patrząc na sytuację za naszą wschodnią granicą, żeby te miejsca jak najszybciej powstały i tutaj proszę nam wierzyć, że robimy naprawdę wszystko, żeby te miejsca zaczęły powstawać, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni.
1: A tak uśredniając, generalizując, jakiego rodzaju to są przestrzenie i jakiego rodzaju prace generalnie są potrzebne do wykonania? Czy to takie odświeżenia, czy jakieś naprawy systemów?
18: Głównie tak naprawdę, jeżeli chodzi o obiekty te, o których tutaj wcześniej mówiłem, problem polega na tym, że te wszystkie systemy filtracyjne, które gdzieś tam kiedyś były, to albo zostały zlikwidowane, albo po prostu nie były konserwowane, więc tak naprawdę należy czy będzie trzeba wymienić te wszystkie systemy związane z filtracją powietrza, które jest dostarczane do tych miejsc. No pewnie jeszcze różne inne rzeczy, jakieś takie drobniejsze wyjdą w toku tych wykonywanych ekspertyz, ale to na razie tutaj tak ciężko generalizować. Natomiast jakby taką chyba najbardziej właśnie istotną sprawą to jest ta sprawa związana z doprowadzeniem czystego powietrza przez te całe systemy filtracyjne do tych miejsc.
1: Ale to są przestrzenie, które są dedykowane właśnie do tego, czy takie, które mogą być adaptowane, czyli takie, które teraz są garażami podziemnymi itd.?
18: To są przestrzenie, które są, czy będą adoptowane, tak jak Pani tutaj powiedziała, garaże podziemne i tak dalej, których konstrukcja pozwala, wytrzyma te założenia, które są opisane w rozporządzeniu, czyli jeżeli ta konstrukcja budowlana spełnia te wymagania, no to będziemy dostosowywać te miejsca do tego, żeby one były tymi miejscami doraźnego schronienia. Natomiast w ramach nowych inwestycji, to już jakby ustawodawca określił, że wszystkie budynki użyteczności publicznej już są zobligowane, jeżeli budują kondygnację podziemną, żeby tam były budowle ochronne przewidziane w tych projektach, więc albo schrony, albo ukrycia. I na tą chwilę prezydent wydał takie 3 postanowienia dla nowych inwestycji i te nowe inwestycje już będą budowane właśnie w nowe, nowoczesne budowle ochronne, które będą spełniały wszystkie najtwardsze wymogi rozporządzeń.
1: Jeśli chodzi o te 180 kilka obiektów, to gdzie one są rozmieszczone na przestrzeni Wrocławia? Czy one są mniej więcej równomiernie?
18: No myślę, że możemy tak przyjąć, że w miarę ta siatka jest równomierna. Natomiast no, największe natężenie to tych budowli to jest no, tam, gdzie jest najmocniej zurbanizowane miasto, czyli całe centrum.
1: Obecnie urzędnicy uzgadniają też z różnymi instytucjami plan ewakuacji ludności Wrocławia. Ale można już powiedzieć na przykład, że pomysł jest taki, że w razie potrzeby masowa ewakuacja będzie prowadzona głównie drogą lądową, dokładniej tym, co posiada wrocławskie MPK, uzupełnionym pociągami kolei dolnośląskich oraz flotą wodną armatorów. Ewakuacja Wrocławia drogą powietrzną nie jest uwzględniana.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
6: Eko Wrocław.
11: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później warzymy. Zadanie jest trudne do wykonania. Dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
20: Tak.
11: Oczywiście. Lubisz kopać?
20: Tak.
11: Dlaczego?
20: No bo to jest ciekawe.
11: Ile tych ziemniaków już wykopałeś?
20: Aż trzy.
11: A tu jest wyższa szkoła jazdy. Czy mogę dodać twojego ziemniaka do wykopalisk? Mogę? Bardzo proszę.
21: Jesień to jest taki moment, kiedy właściwie cała praca na miejskiej farmie dobiega, może nie końca, plony to teraz.
11: Teraz jest czas właśnie na plony, dlatego dzieci mają idealną atrakcję, żeby dzisiaj doznać właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
21: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
11: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
22: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na parapecie, My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie, pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
21: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
22: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysoko jakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywnościowy. I ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi. To wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne. I tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
21: To jest, ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
22: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady, natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wekować i przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa, w tej chwili mamy aż 13 rodzajów, są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
0: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci. Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
21: Dlaczego to jest ważne?
0: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
21: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
0: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
21: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późnojesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
22: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
21: Duża jest ta farma?
22: W tej chwili farma to są 3 hektary. Z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
5: Wiktoria Szewel.
21: Co dzisiaj serwujecie?
5: Dzisiaj serwujemy krem zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy boraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, wyklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
21: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć i gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś, może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników?
22: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce, oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław, są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z Uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii. Pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwi nas, nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie, w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
6: Ekologia we Wrocławiu.
19: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tak zwanych otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
2: Reklama.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mam ochotę na safari.
23: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
23: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
23: No to w drogę.
24: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
6: Edukacja we Wrocławiu.
5: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, czy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
5: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
8: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycko.
5: Co to jest za sprzęt?
8: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta takiego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
5: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do z takiej klasycznej broni?
8: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
5: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
8: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
5: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
8: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarciu. Wówczas oddajemy strzał.
9: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
5: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
9: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli

0: będą wyciszone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka szczelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
1: Istotne dla Wrocławia.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
3: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
2: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
4: Magdalena Wesołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
5: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
4: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
5: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
4: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęca na to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
5: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
4: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże, bardzo zainteresowanie młodzieży.
5: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
4: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych, ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego

0: One będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
1: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
7: Edukacja we Wrocławiu.
6: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół. A po drugie, coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
8: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu. Teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci i to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny Przyjaciół Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że wymyślimy dzisiaj i jutro zostanie to wdrożone, to tylko trzeba specjalistów. Do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach no był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość, znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, no myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. też wyszkolenie kadry. To nie jest tak, że każdy nauczyciel może takie, z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
6: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
8: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do dwunastki w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
6: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
8: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no, na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. Dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
6: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej, potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
8: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no to też już widzimy zmianę trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
6: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
8: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji połowę, blisko połowę środków.
6: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
8: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no, dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
6: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
8: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować tylko na zasadzie takiej umowy społecznej, szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
6: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
8: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No będą są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przejść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy, mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się okaże takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
6: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
8: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych, bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej, także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną, mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
6: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
7: Istotne dla Wrocławia.
6: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie, jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
10: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do Kancelarii Sejmiku.
11: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
12: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
1: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
12: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
13: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
1: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
13: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
1: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
13: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
1: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
13: Tak. potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
1: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
13: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
1: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
13: 2 lata.
1: Ciutko.
13: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
1: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
13: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
7: Zmieniamy temat.
1: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
7: Aktywnie we Wrocławiu.
14: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
14: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesień nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
1: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
14: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
1: Z logo akcji wspomnianym?
14: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9., 19. i 99. miejsca. Będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem. Ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy. No bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy zarejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 km dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
15: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
14: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za taki dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, bo że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
15: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
14: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać. Więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
15: To jeszcze szczegóły techniczne. Ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
14: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android. Także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało. Cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony w kółkokręce.pl.
15: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7: Zdrowy Wrocław.
6: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
18: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
6: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
18: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
6: Co to jest?
18: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym Holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenia oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kontrolne. kończyn podczas snu.
6: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
18: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi i od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza, pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
6: I co dalej?
18: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
6: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
18: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła. Ten sen jest pofragmentowany. Pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
6: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
18: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak, żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
6: To zajmiemy się teraz bezsennością.
18: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
6: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
18: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
6: Co jeszcze jest przyczyną?
18: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym, na dworze, z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
6: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
18: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
6: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
18: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania, i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem, i już do rana nie możemy spać. No my musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii, i to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności, i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
6: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
18: To nie jest wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego, i to w różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny. Dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze, dni robocze i w weekendy, ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
7: Zdrowy Wrocław.
6: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
19: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
20: 200 są twoje!
19: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Твой день. Автопромоция. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me dry your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.

ochi jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBOS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazywały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność i dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż dziecko. Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem w codziennym życiu. Po drugie, obdarza opiekuna uczuciem i sam jest odbiorcą tych uczuć. Po trzecie, zapewnia rozrywkę. Można z nim po prostu wspólnie spędzić czas. Pies może być naszym wielkim przyjacielem, pies może być naszym towarzyszem, pies może być nie tylko współlokatorem. Tyle, że psa trzeba się nauczyć, trzeba go poznać, trzeba z nim pracować, bo jak powiedzieli mi przed chwilą moi goście, najważniejsza jest decyzja, czy chcemy mieć psa, czy chcemy być psim opiekunem i jego przewodnikiem. Beata Korzeniowska, zapraszam, to jest program Miasto Młodości. Dziś o tym, jak pracować z psem, jakiego psa wybrać dla siebie. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, to Dorota Hadzicka, która zajmuje się dogoterapią, oraz Maciej Hadzicki, trener psów i behawiorysta.
2: Ten moment, kiedy decydujemy się na psa. Metody są dwie, albo szukamy sobie jakiejś hodowli i szukamy sobie psa, który nam się po prostu podoba, bo jest ładny, albo jedziemy do schroniska i tam szukamy kogoś, komu chcemy pomóc znaleźć tę miłość w naszym domu. W jaki sposób szukać psa?
3: No, ja myślę, że należy zacząć od warunków, które mamy w naszym domu.
2: Jak mamy kawalerkę, to lepiej, żeby to nie był taki ogromny pies.
3: No lepiej, żeby nie był. To jest pierwsze, czyli warunki takie lokalowe. Po drugie, ile my mamy czasu. Pies, obojętnie czy mały, czy duży, nie może całymi dniami siedzieć sam. No, potrzebuje uwagi, nie tylko spacerów i jedzenia, ale potrzebuje uwagi. Potrzebuje wybiegać się, potrzebuje dłuższych spacerów. Więc jakby najpierw trzeba rozejrzeć się wokół siebie, gdzie i kiedy. A później ewentualnie zastanowić się nad wyborem czy hodowli, czy schroniska, czy fundacji, bo są różne miejsca, skąd można sobie wypatrzyć psa.
2: I taki pies z fundacji czy ze schroniska, on może nie będzie psem rasowym, ale będzie psem, którego ci wolontariusze, ci opiekunowie już zdążyli poznać. I oni też są w stanie podpowiedzieć, jaki ten pies jest.
3: Tak, chociaż często taki pies nie przebywał, bądź nie ma wiedzy na ten temat, jak się zachowuje w warunkach domowych. Schronisko to jest co innego i warunki domowe to jest co innego.
2: Zostawa... Czy on tam może być na przykład spokojny, a przyjdzie do domu i wtedy zacznie się szaleństwo?
3: Może mieć na przykład lęk separacyjny. Czyli sam jak zostaje w domu, to nie musi być na 12 godzin, ale na 2 godziny, kiedy ktoś wychodzi do pracy, a pies wyje, drapie i przeżywa. I wtedy z takim problemem należy pracować, bo jest to do wypracowania. Także jakby nie wiadomo, to tak jak z dzieckiem, nie wiadomo jaki będzie miał charakter. Psy też mają swoje charaktery.
2: A jak szukać psa w hodowlach? Dużo się mówi o tych pseudohodowlach i o tych hodowanych psach w koszmarnych warunkach. Unikać jakiejś rasy?
4: Rasy.
3: Modnej.
4: Właśnie.
3: Nie iść za modą. Poczytać sobie charakterystykę rasy. Jeżeli jest opisana rasa, że jest psem wymagającym, a zwyczajnie w Wikipedii takie informacje można znaleźć, że jest psem wymagającym, że musi się zmęczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy damy mu to, czego pies potrzebuje.
2: Ale ktoś może nas zaskoczyć, któraś rasa, są te rasy takie nazywane agresywnymi, tak? Amstaff, no jest, pitbull.
3: Jest lista, no więc jeżeli ktoś zna i sobie poradzi, bo ma doświadczenie, to są psy niebezpieczne, a nie zakazane. Więc no jakby nie można nikomu zabronić kupić psa z listy. Pytanie tylko, czym się dana osoba kieruje.
2: No modne jest na przykład posiadanie takiego psa.
3: To nie.
4: Dla mody żadnego psa.
3: Dla mody możemy sobie kupić buty.
2: Taki pies rzeczywiście może nam zrobić krzywdę, jeśli nad nim nie zapanujemy, jeśli nie nauczymy się z nim pracować.
4: Może i to nie tylko agresja, ale siła, zwykła siła. Pies 50 kilo zobaczy drugiego psa i nie jest nauczony panować nad sobą. Zwyczajnie nas pociągnie i mamy problem.
2: I to jest właśnie duży, silny pies, ale duże, silne są też na przykład labradory. I też bywają różne, albo totalnie spokojne misie do przytulania, no albo takie, które non-stop chcą się bawić.
4: Różne, tak jak dzieci. Różne charaktery nie wiemy. Ale też różnie ludzie prowadzą. I piesek, który jest, chociażby u nas w domu, w typie labradora był sobie, jako totalna demolka, a po 3 miesiącach się okazuje, że ten pies najbardziej co kocha, to poduszki. Tylko wystarczyło mu to pokazać. On po prostu nawet sam, przypuszczam, że o tym nie wiedział. Poprowadzić go w tą stronę. Piesek, który biega, niekoniecznie musi być hartem wygrywającym na zawodach. Dać mu pobiegać, ale poprowadzić go w inną stronę. Pokazać mu możliwości, jakie ma, a on po prostu o tym nie wie jeszcze.
2: A to jest prawda, że pies trochę upodabnia się do właściciela?
3: No my mamy swoje psy więcej niż jednego. I trochę tak, trochę nie.
2: Ale w domu, w którym jest głośno, jest harmider, to te psy takie raczej będą trochę bardziej rozbrykane chyba, czy nie?
3: Ale jeżeli jest pies spokojny, z natury spokojny, do tego jakieś posiada, jakieś lęki, nawet które idzie wypracować, nie mówię o jakichś głębokich traumach, pies spokojny pozostanie psem spokojnym. No, no natury nie zmienimy.
2: Nie da się zepsuć.
3: A znaczy zepsuć się da.
4: Tak.
3: Ale to wychowawczo. Nie zmienimy temperamentu, no bo psy tak samo jak i ludzie mają swoje temperamenty i charaktery, natomiast wychowawczo tak, nawet ułożonego psa, wyszkolonego psa można zepsuć.
2: Powiedziałyśmy już o tym lęku separacyjnym. Jaki jeszcze problem możemy mieć z psem, który dołącza do naszej rodziny? To może być łobuzem, tak, czyli może nam obgryzać schody, zjadać kanapę, niszczyć zabawki.
4: Może. Ludzie myślą, że puszczenie takiego pieska na ogród, bo mam domek z ogrodem, pies wraca, gryzie nadal. I no przecież on miał gdzie się wybiegać. Wybiegać to nie jest wszystko. Praca taka umysłowa, czyli popracowanie z psem nad zwykłymi, prostymi komendami typu siad, typu czekaj. Bardziej zmęczy tego psa psychicznie i on będzie potrzebował więcej takiego odpoczynku niż po takim wybieganiu. Takie 30 minut biegania to jest 5-10 minut dla młodego psa regeneracji i robi powrotem to, co robił, czyli obgryza nasze schody.
3: Chociaż bardzo często pies, który robi demolkę w domu, w ten sposób sobie rekompensuje jakieś braki. I one mogą być różnej natury, te braki. Także to niekoniecznie jest nadmiar energii. U młodych psów często tak bywa, szczególnie u szczeniaków, które czy zęby wymieniają, czy no wchodzą w okres dojrzewania. To tak, to jest taka zwyczajna głupawka. Natomiast psy takie dorosłe, już dojrzałe, które demolują dom, nie wiem, gryzą buty, dywany, fotele. Trzeba się doszukać czegoś, czego mu brakuje, bo to bardzo często właśnie jest jakiś problem behawioralny, a nie zwykła nuda czy nadmiar energii.
2: No, ale sami możemy sobie z tym nie poradzić, bo nawet pewnie czytając jakieś poradniki, czy słuchając poradników, no może nam się nie udać zdiagnozować, a tym bardziej nauczyć tego psa. Kiedy okazuje się, że rzeczywiście no, jest jakiś problem, tak, z psem, który pokazuje nam, że czegoś być może się domaga. Wtedy szukamy trenera, tresera, u którego na zajęciach będziemy się uczyć, jak z tym psem pracować, jak z nim postępować. Kto się uczy na takich zajęciach? Pies, czy jednak jego opiekun?
4: Jestem przekonany w 99,9%, że opiekun. Ktoś kiedyś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pies umie siadać, pies umie leżeć, pies umie chodzić, tylko my zwyczajnie nie potrafimy mu tego powiedzieć. Najczęściej ludzie, którzy pracują albo myślą, że pracują z psami, zwyczajnie do nich mówią, a ten pies ich nie rozumie. To jest największy problem.
2: Spacerując widzimy, jak ktoś idzie z psem na spacer i gada, i opowiada, i spójrz tu, i nie idziemy tam, idziemy tam. Bo rozmawiają ludzie z tymi swoimi psami.
4: Mówią do psa, nie rozmawiają, bo rozmowa polega na dialogu, czyli ten pies też mówi do człowieka, a niestety ten człowiek nie jest w stanie odczytać tej mowy ciała. Moje takie motto jest, jeżeli z człowieka, właściciela, który przyjdzie z pieskiem, zrobię przelubnego, czyli przewodnika, to jest sukces. I wtedy tam możemy już mówić o zaufaniu między psem a człowiekiem, przewodnikiem. I wtedy ta więź jest bardzo bliska i wtedy zaczynają znikać problemy. Oczywiście to nie jest na pstryknięcie palcem, że wszystko naraz, ale wtedy zaczynają ginąć tam te problemy.
2: Czy psy lubią się uczyć?
3: Psy lubią pracować. Lubią współpracę. Jak każda czująca istota, lubią być zrozumiane. Lubią, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby. I tutaj również się dzielą na takie, które uwielbiają sztuczkować i są łase na grudki. I na takie, które no zrobią, no dobra, jak już chcesz, to tak.
2: A jest jakaś konkretna rasa, która no właśnie te sztuczki najbardziej uwielbia? Która ciągle chciałaby się czegoś nowego uczyć?
3: To takie te żywsze. No te żywsze psy

0: moda, taka trochę wypaczona, ponieważ border collie oglądamy w telewizji, na pokazach, na zawodach, jak one pięknie pracują, co one są w stanie się nauczyć, bo są w stanie nauczyć się bardzo dużo. Do tego są takie rankingi, raz, że one są bardzo mądre, natomiast one są bardzo łatwe do zepsucia i bardzo łatwo prowadzić takiego psa w agresję. I niestety znamy takie przypadki, gdzie border collie wraca do hodowli całkowicie zepsuty i nie do naprawienia w 100%, ponieważ ludzie nie mają świadomości, ile ten pies ma wymagań.
1: Także to, że on chciałby ciągle pracować.
2: Ale źle prowadzony, bo pies chce pracować, tylko czy człowiek z nim dobrze pracuje. I tu znowu jest problem, nie psi, tylko ludzki.
1: No ale czasami ktoś ogląda jakieś filmy, widzi, a dobra, tak można to zrobić. No to będę próbować na moim psie.
2: Oglądanie i wprowadzanie bez, ja nie mówię, że zawsze jest to złe, ale zwykła zła interpretacja czegoś, co zobaczyłem, czegoś, co przeczytałem. Jednak jak pod okiem kogoś, ktoś to pokaże na żywo, jest to łatwiej wyprowadzić takiego pieska, pomóc takiemu przewodnikowi.
1: A czy są psy, które nie nauczą się niczego?
0: Nie, nie ma takich psów.
1: A przewodnicy psów, którzy nie nauczą się niczego?
0: I owszem. Jest moda na Yorki, bo jest to pies, który się nadaje do mieszkania, gdzie York z natury jest bardzo trudnym psem wychowawczo, tylko że ludzie sobie poradzą, bo go po prostu wezmą pod pachę. I idzie agresywny York na smyczy, który się rzuca na wszystko dookoła. Pan czy pani, czy nawet dziecko w wieku szkolnym weźmie psa pod pachę i odejdzie. A proszę sobie wyobrazić 50-kilogramowego psa, który chce się rzucać na wszystko. No nawet dorosły mężczyzna sobie nie poradzi z takim psem.
2: Poradzą sobie z psem, ale nie z problemem, jaki mają i jaki ma ich pies. To podnoszenie tego Yorka, czy przenoszenie z miejsca na miejsce, odchodzenie od tego groźnego Yorka, czy co spowodowało tę sytuację.
1: Ale właśnie teraz chyba nie tylko ja, wszyscy słuchający nas wyobrazili sobie tego agresywnego Yorka, taka pirania z ząbkami, która uczepi się nogawki albo rękawa, albo ręki czyjejś.
0: Jest takie, no takie przyzwolenie nawet wśród kynoterapeutów, że mały pies, małego gabarytu, może więcej, może, bo pies wagi 8 kg, jeżeli poskrabie po kolanie, no nikomu krzywdy nie zrobi, nawet dziecku. Jest delikatny, jest leciutki, jest mały. Natomiast chociażby Zoja, która waży 30 kg, gdyby się chciała poskrabać po dziecku, no to nie dość, że je podrapie, to je przewróci, przygniecie i zrobi krzywdę zwyczajnie. Także trzeba mieć na względzie, biorąc psa, jaki on będzie duży.
1: Jak wybrać psa? Podpowiadali Dorotę Chadzicka, specjalistka dogoterapii, i Maciej Chadzicki, trener i psi behawiorysta. A kiedy już takiego czworonożnego przyjaciela przyprowadzimy do domu, trzeba z nim pracować, a wtedy on się odwdzięczy. Odwdzięczy się wyjątkową miłością i zaufaniem do swojego opiekuna. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
3: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
4: Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Będziemy rozmawiać dzisiaj o problemach psychicznych młodych dorosłych. Z jakimi problemami najczęściej oni do ciebie przychodzą?
5: Wiesz co, myślę, że to jest cały pakiet. Warto zdefiniować młodego człowieka. Młodzież definiujemy już też do około tego 30 roku życia. Trochę nam się pozmieniało zapatrywanie na temat tego, kto jest młodzieżą.
4: Myślę, że o tym na pewno też porozmawiamy. Bo to wchodzenie w dorosłość bardzo nam się wydłużyło. Kiedyś to wchodzenie było równoznaczne z ukończeniem 18 roku życia, a teraz?
5: Wiesz, no myślę, że każdy ma taką swoją granicę, kiedy rzeczywiście staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No jest to też różnica, z czym jesteśmy dorośli czy dojrzali, no bo dorosłość to rzeczywiście można określić jakby typowo wiekowo, czyli jak dostajemy do rączki dowód osobisty, to już się czujemy tacy bardzo dorośli, już nam wolno więcej, natomiast czymś innym jest też dojrzałość i o dojrzałości mówimy w momencie, kiedy też jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, ale też utrzymać się jakby w świecie, czyli jesteśmy autonomiczną jednostką, niezależną, tak? Jakby jesteśmy w stanie sami organizować sobie życie, swoją pracę.
4: To, że zmienił nam się ten moment wchodzenia w dorosłość, w takim razie wpływa na to, jak młodzi dorośli czują się obecnie. To, że ta młodzieżowość, młodość wydłużyła nam się nawet do 30 roku życia.
5: Zresztą myślę,

0: że robi to różnicę całkiem sporą, dlatego że no, ja jestem nieco starsza, więc też pamiętam, jak ja wchodziłam w tą dorosłość i też w jaki sposób można było to sobie organizować. Nie było wielu dobrodziejstw związanych z technologią, tak jakby i pewnymi ułatwieniami życiowymi. Natomiast obserwując jakby co się dzieje w tej chwili na świecie, bo ja pracuję też jako wykładowca akademicki, więc mam cały przekrój młodych ludzi, którzy się kształcą, planują swoje ścieżki kariery, albo tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają iść.
1: Czyli tych możliwości nagle mamy bardzo dużo, bo tak myślę, że z twojej narracji to wynika, że za twoich czasów możliwości było nawet lepiej.
0: Strasznie to zabrzmiało, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale trochę tak jest, że myślę, że przez ten dostęp do informacji też ludziom może być trudniej wybrać, nie? Bo kiedyś, tak porównując też, jakby była jakaś ustalona ścieżka, nie? Jakby trzeba było skończyć szkołę, pójść na studia, jakby był mniejszy dostęp do takich, bym powiedziała, autonomicznych kursów, bardzo specyficznych,
1: czegoś
0: bardzo
1: obok.
0: Zawodowych.
1: No też nie każdy szedł na studia, kończył szybciej szkołę.
0: Tak, szedł po prostu do pracy i albo robił to, co jego rodzice, albo gdzieś rzeczywiście trafiał gdzieś w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie? Natomiast jakby w tej chwili rzeczywiście ten wybór mamy bardzo szeroki i myślę, że to też robi pewną różnicę, jak oczekujemy od siebie wzajemnie, w jakim tempie będziemy podejmować te decyzje o tym, jak ta nasza kariera ma wyglądać. Też myślę, że edukacja jakby temu sprzyja albo przeszkadza, bo to też można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Nie? Czy jesteśmy jako dzieciaki bodźcowani w jakąś stronę i rzeczywiście mamy dokonywać dosyć szybko wyborów, a później okazują się one no, nietrafione w jakiś sposób, albo to, czy rodzice, ja to też mówię, drodzy słuchacze, z dobrą intencją, tak, ale jakby gdzieś rodzice nas kierują w jakiś sposób, później się okazuje, że jakby te wybory naszych rodziców no nie są do końca trafione dla nas. Myślę sobie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie też jako taka wczesna młodzież, powiedzmy tylko 18-latkowie, tak jakby przetestować różnych rzeczy i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajne, czy to jest dla nas atrakcyjne, tak, jakby czy to, że ja bym chciała zostać naukowczynią, robić badania, tak, jakby z jakiejś dziedziny, albo czy zostać graficzką, malarką, cokolwiek bym sobie wymyśliła, to jest pytanie, czy miałam okazję jakby przetestować te swoje wybory. I z jednej strony, zobaczcie, jakby możemy to zrobić, bo jest mnóstwo jakichś warsztatów dla dzieci, młodzieży, można próbować wielu rzeczy, a z drugiej strony często jesteśmy popychani jakby przez rodziców, którzy powiedzmy chcą nam uatrakcyjnić nasze życie po szkole i pytanie, na ile to już, to są wtedy nasze rzeczywiście takie autonomiczne wybory, to, że chodzimy na konie, to, że chodzimy na dodatkowy język, to akurat oczywiście zawsze się przyda, tak, ale bardziej chodzi mi o to, czy wolelibyśmy pójść na jakąś grafikę komputerową albo projektowanie gier. Nie zawsze jest to spójne, powiedzmy, z naszymi takimi młodzieżowymi zainteresowaniami, a tym, jaki mają na nas plan nasi rodzice.
1: No bo też oni nie mieli tak wielu możliwości. Te ambicje rodziców też, myślę, często chcemy spełniać, albo oni chcą, żebyśmy my te ich marzenia realizowali. Moi rodzice nie mieli takich opcji łatwych podróży jak my teraz. Studiowanie też nie było takie oczywiste, takie proste, a tu nagle, wow, wszystko miga, wszystko można, wszystko mogę. Dużo tego.
0: Czyli myślę, że dlatego ten wybór jest trudny, no bo umówmy się, że jeżeli za moich czasów, znowu to tak dziadowsko brzmi trochę, ale jakby Erasmus rzeczywiście jakby był czymś wyjątkowym, tak w tej chwili jest to chleb powszedni, nie? I myślę, że gdzieś to starsze pokolenie jakby samo też nie potrafi się odnaleźć w tym, że rzeczywiście ich dzieci dorastające albo już rzeczywiście jakby w takim wieku, że mogą o sobie decydować, chcą aż tak je odpępowić i powiedzieć, dobrze, jedź, zwiedzaj ten świat. I oczywiście ja tu nie mówię o takich przywiązaniach, gdzie rzeczywiście jakby funkcjonuje się w rodzinach mocno zakazowo i to jest poważne wyzwanie życiowe, ale też myślę, że jest trudno aż tak specyficznie kogoś do czegoś zainspirować, bo wybór jest po prostu ogromny.
1: jak wpływa na młodych dorosłych ta mnogość możliwości wyborów ścieżek zawodowych, ale też pasji? Jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne?
0: Wiesz co, z jednej strony to może być coś bardzo ciekawego i inspirującego, bo każdy z nas ma też, powiedziała, w jakiś sposób skonstruowaną osobowość, czyli z jednej strony są osoby, które są bardziej otwarte na doświadczenia, a z drugiej strony są osoby, które są zamknięte na doświadczenia, tak? Czyli jeżeli mamy dużą otwartość, tym więcej będziemy testować różnych rzeczy, ale jeżeli ten, bym powiedziała, taki czynnik naszej otwartości jest zbyt duży, jeżeli tak to mogę określić, to może tak być, że będziemy mieli trudność z dokonaniem wyboru rzeczywiście jakby którą ścieżkę wybrać, nie? Jakby jaki rodzaj kształcenia, w którą stronę pójść, nie? No bo tu może się dołączać do tego wysoki entuzjazm, tak? Jakby mnóstwo jeszcze czynników, które będą powodowały, że właściwie nie wiadomo, na czym się zatrzymać, bo wszystko jest takie fantastyczne, no, i inspirujące.
1: Ale skoro tak wiele rzeczy, to po pierwsze ciężko wybrać, a później utrzymać się w tym wyborze.
0: No tak, no bo w pewnym momencie też musimy po dorosłemu zacząć zarabiać i utrzymywać się. Nie każda rodzina jest w stanie, że tak powiem, finansować nasze młodzieńcze fanaberie. Oczywiście traktuję to stwierdzenie bardzo żartobliwie. I no w pewnym momencie też czas na to, żebyśmy my rzeczywiście jakby po dorosłemu funkcjonowali. No fajnie, jeżeli rzeczywiście nasza kieszeń może być zasilana oczywiście jak najdłużej przez naszych rodziców i możemy rzeczywiście ten świat testować, sprawdzać, zwiedzać, tak jakby dokonywać wyborów. Natomiast umówmy się, że to jest jakiś procent społeczeństwa i rzeczywiście stajemy w pewnym momencie przed takim dosyć twardym wyborem. I to jest chyba taki pierwszy zaczynek do budowania jakby pewnej frustracji naszej wewnętrznej, a nawet w konsekwencji jakichś stanów depresyjnych, ponieważ to, co my sobie wyobrażaliśmy przez tą mnogość informacji, tak, jakby tych pięknych zdjęć z całego świata, jakby możliwości wyborów bardzo inspirujących zawodów, no później się okazuje, że jednak musimy zacząć od czegoś dosyć przyziemnego i wówczas to zderzenie z rzeczywistością jest bardzo bolesne. No nie pomagają nam social media w tym momencie, nie pomagają nam pewne wzorce, bo umówmy się, że na Instagramach przedstawiane są piękne kawałki o życiu i cudownych podróżach, tak jakby fantastycznych wyborach zawodowych, ogromnych pieniądzach, które można w każdej branży przecież zarobić, a nie jest to do końca prawdą.
1: Na Instagramie raczej nie oglądamy 8-godzinnego dnia pracy przy biurku.
0: Na pewno nie.
1: A jeśli tak, to w wielkim przyspieszeniu, a niestety większość prac tak obecnie właśnie wygląda, bardzo monotonnie.
0: No tak, bo to jest żmudna praca, szczególnie jeżeli pracujemy przy analizach, które tak naprawdę są w tej chwili jakby kluczową formą pracy w każdej dziedzinie. Przy bazach danych, porównując, ile jest takich zawodów, które rzeczywiście pozwalają nam dużą frywolność, dowolność, tak, jakby i taką zabawę, no to procentowo jest to tego znacząco mniej niż takie zawody, które wykonuje się rzeczywiście skrupulatnie, żmudnie, w pewnej strukturze, a jednak powiedzmy ten młodzieńczy świat i te fantastyczne obietnice spełniania marzeń mówią nam, no nie, będzie cały czas miło i przyjemnie, a później po prostu dostajemy bęcki, nie? I to jest duże zderzenie, bym powiedziała, z ziemią.
1: Jak się w takim razie pogodzić z tym, że no niestety to nie jest tak jak w Instagramie i moje życie może jest nudniejsze i spokojniejsze, ale jakoś znajdę w nim szczęście. No ciężko.
0: Wiesz co, no myślę, że tu się kłania krytyczne myślenie. Ja nie mówię o krytykanctwie. Tak jakby, żeby banować wszystko, co nam się tutaj przed nosem pojawia, na wszelkie propozycje, że tego się nie uda, tego się nie da. Marzenia są cudowne, więc dobrze konstruować, planować sobie pewne rzeczy. Natomiast też trzeba sprawdzić, jaką drogę należy przejść, żeby dane marzenie albo dane plany jakby zrealizować. Bo to jest kluczowe. To nie jest tak, że jak my sobie teraz wymyślimy, wiesz, fantastycznie, fantastyczną podróż i wyjdziemy na ulicę i wsiądziemy w tramwaj i cały świat otwiera przed nami drzwi, tylko to jest też kwestia jakby zaplanowania, no za co po drodze będziemy żyć, z jakimi organizacjami potrzebujemy się skontaktować, żeby gdzieś spać, no różnego rodzaju są podróże, więc one mogą być bardzo wolontariackie, gdzie wspieramy jakieś organizacje rzeczywiście jakby i to nam pozwala poznawać kultury, ale wszystko wymaga jakiegoś planu, przemyślenia i sprawdzenia, jakie kroki powinniśmy wykonać w ogóle, żeby wystartować z naszym pomysłem, z naszym marzeniem. Czyli... I czy my jesteśmy gotowi w ogóle na tą drogę. Nie?
1: Czyli w zasadzie urealniać to marzenie, zanim w ogóle je zaczniemy przeżywać. Rozmawiamy o młodych dorosłych, o ich problemach psychicznych i mówiąc o tym późnym dorastaniu, o tym, że ta granica dorosłości się przesuwa, to też od razu myślę o dużo późniejszym zakładaniu rodziny, niż było to pokolenie wstecz. Jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi?
0: Wiesz, to jest, powiem tak, z jednej strony i bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo źle, bo myślę, że to też jest trochę taka instagramowa historia, która pokazuje, kiedy nam wolno, czyli jakby każde pokolenie ma jakieś ramy, w którym powinno się poruszać, nie? Czy nam już wypada coś robić, albo czy jeszcze albo nie, albo powinniśmy, co my musimy. Myślę, że naszym w ogóle ludzkim błędem jest to, że zachłystujemy się pewnymi modami. Jak wcześniej powiedziała, była moda na to, żeby to macierzyństwo było dosyć wczesne, tak jakbyśmy na to teraz spojrzeli, że normą było to, że ludzie zakładali rodziny mając około 20-25 lat. Później to się bardzo przesunęło, no bo przecież dostaliśmy mandat, żeby realizować swoje kariery, tak jakby realizować marzenia, więc to się przesunęło do 40. Umówmy się, no w psychologii to się też nazywa pewnymi zakazami, to znaczy, że nie wolno mi wcześniej, skoro teraz jest taki trend. Myślę, że w to wpadamy, nie? Że jakby nie myślimy też o tym, jaką ja mam osobistą potrzebę, tylko jakie społeczne przyzwolenie i na co mamy. Ale zauważam, że też w tej chwili taki bardzo pozytywny trend, bo nie dość, że pracuję ze studentami, to też do gabinetu trafiają do mnie osoby w różnym wieku, od młodzieży wczesnej, nastolatków, przez osoby w okolicach 30. I coraz częściej przy tej starszej młodzieży tak jakby obserwuję taki dobry nawrót na takie samostanowienie, czyli nieważne, co trend mówi, skoro chcę mieć rodzinę, to będę ją miała, będę miał ją teraz, będę jakby realizował to w taki sposób, jak sobie życzę. Nieważne, czy trendy mówią najpierw zajmij się karierą, edukacją, tak? Czy odwrotnie, najpierw załóż rodzinę, bo później będziesz za stara, za stary. No przecież to są straszne społeczne oceny.
1: Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nursie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.